Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: SK2.
1: SK2.
2: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia co chciałem, ej.

0: appelle cette poche dans un.
1: SK2 Toruń.
2: Dawno nie czułem tego co dziś. Patrz się na mnie i nie przestawaj. Chciałbym dać to samo co ty.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
3: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten nie taki straszny poranek, jeśli chodzi przynajmniej o termometry w Toruniu. Te wskazują nam już teraz w okolicach 8-9 stopni. Dziś maksymalnie dojdziemy do 14, więc różnica może niewielka, no ale odczujemy różnicę w ogóle w ciągu dnia. Nie dość, że deszcz w Toruniu nas zaskoczy, no to jeszcze może pojawić się w towarzystwie burzy. Tego spodziewajmy się szczególnie po południu. Ciśnienie w Toruniu cały czas niskie.
2: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Punktualnie 6 to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. Dziś dzień żałoby w Kijowie. We wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy, z czego 27 osób trafiło do szpitali.
5: Ona tak krzyczała, to krzyk ostatniej nadziei, błagała prosto na pomoc. My zaczęli rozgrzebać z верху вниз. У мене починається просто істерика, дуже сильна паніка, але я дальше відкопую. Пали її по пояс, але далі змоги вже не було. Її придавило бетонною плітою.
4: Mówił, relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Mówił o tym, że krzyczała i że próbował w jakiś sposób jej pomóc. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie się festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
4: Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala pozyskiwać z powietrza wodę. Na razie to milimetrowy kawałek zbudowany z atomów metalu, który gdy poświeci się na niego ultrafioletem, zaczyna łapać wodę. Naukowcy przekonują, że to może być rewolucja, szczególnie w rejonach, gdzie wody brakuje.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK2 Sport.
4: Finał turnieju w Rzymie jednak nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2, ale w decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i Ukrainka wygrała 6-2. W finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0 na Bernabeu, była jednak dosyć napięta atmosfera, kiedy na boisko wychodziło Kylian Mbappé, pojawiły się na przykład gwizdy.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Zaskoczył nas znowu znienacka. Jak to dobrze, że to jest znienacka. Piątek, witamy cię bardzo serdecznie. Dobrze, że jesteś, jak my cię lubimy, jak my cię kochamy, jak my cię szanujemy. I z takimi emocjami wchodzimy w ten dzień.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nie, poza tym, że jest piątek, jest dużo jeszcze innych fajnych rzeczy.
1: Na przykład?
0: Dbajcie o rodziny dzisiaj, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
1: Proszę bardzo. Jest dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: To my świętujemy cały rok muzykę, plastykę, czasami jak dzieciom trzeba coś dorysować.
1: Mhm.
0: Tak?
1: Zdarza się też na przykład, nie wiem, pawia można narysować, na przykład jakiegoś pięknego, bo oni mają te kolorowe te ogony.
0: Nie zapominajka to kwiatek?
1: Tak.
0: Dzień niezapominajki jeszcze dzisiaj.
1: A, to taka, która jest cały czas pamiętliwa. To moja żona ma na drugiej niezapominajkę na przykład.
0: Tak?
1: Tak. Ona pamięta.
0: A nie pomyłka?
1: Nie. Akurat ja trafiłem dobrze. Moja jest niezapominajka.
0: Dobrze. Jest jeszcze pończoch, mówiliśmy już? Pończoch
1: nie,
0: mielonowych.
1: Tak, to jest to...
0: To te takie, co maluchem się... co się ciągło malucha tym pończochom,
1: miałem kiedyś taką sytuację i pomogły.
0: Tak?
1: Pomogły. Kawałeczek przejechałem.
0: Ale to niezniszczalne.
1: Niezniszczalne.
0: Dobrze. Jest dzień kangurowania, święto rolników, pozdrawiamy i dzień dojazdu rowerem do pracy. To my już dzisiaj po wszystkim. Nie wiedzieliśmy i nie świętowaliśmy.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo może jest ktoś, kto dojeżdża rowerem do pracy, to proszę dać znać.
0: 726-826-826.
1: Ale tak ogólnie to...
0: Czy ciągnęliście kiedyś pończochom nylonową malucha? Albo co innego robiliście pończochom? Może to. Może
1: no dobra,
0: to.
1: No i będzie to w takim razie. Może do pracy na przykład jedziecie. Wam się samochód zepsuł i trzeba będzie ten pasek klinowy zastąpić pończochom.
0: Albo...
1: Do czego mogą służyć te pończochy? Dajcie znać. No, szukam jakiegoś fajnego zastosowania.
0: Może ktoś napadł na bank i chce się skonfesjonalizować w Radio SK2.
1: A, i powiedzieć tak, rzeczywiście kupiłem wtedy ciemne, nie poznali mnie do dzisiaj, prawda?
0: Do dzisiaj, tak.
1: 726-826-826 albo Messenger. Szukamy dzisiaj zastosowania dla pończoch nylonowych.
2: SK2.
0: Stara też był ciągnęły.
1: A jak? Oczywiście, że tak.
0: Stara też
1: oczywiście, że tak.
0: Bo młoda to nie. 12 po 6.
1: Ziemniaki można w nich nosić.

0: 19 minut po 6. Za dużo świąt podaliśmy, bo we wszystkim się interesujecie.
1: Nie, no bardzo dobrze, że ludzie dzwonią w różnych tematach. Przecież to jest, jesteśmy otwarci i na rajstopy jesteśmy otwarci, i na rowery jesteśmy otwarci.
0: I na Międzynarodowy Dzień Rodzin, no, i na Dzień Kangurowania.
1: Na do nas możecie w śmiały jak w dym, możecie z każdym tematem do nas dzwonić.
0: Tutaj akurat na antenie pojawia się dzisiaj Paweł. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Paweł, który jakby świętuje dzień dojazdu rowerem do pracy, ale nie tylko dziś. Świętujesz jakby zawsze chyba, co?
2: Paweł powiedział... Tak, codziennie świętuję ten dzień.
1: Paweł zadzwonił i powiedział, że codziennie jeździ rowerem do pracy, w co ja nie wierzę.
0: Dlaczego nie wierzysz?
1: Bo to jest niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Nie, kiedyś próbowałem, nie udało się.
0: No to ty nie.
1: Paweł, ile masz drogi do pracy, powiedz mi?
2: Dziennie mam do przejechania 10 km w jedną stronę, ale żeby było zabawniej i trochę wesło też w treningu, to jak się nie spieszę zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to jadę dookoła i wtedy mam 20 km w jedną stronę.
0: Dookoła jedziesz do roboty i jesteś na czas.
2: I jestem na czas, bo wychodzę wcześniej, no, ale to jak gdyby nie stanowi problemu. Problemem było najpierw się przekonanie do roweru, żeby jeździć 365 dni w roku.
1: I co cię zmusiło do tego czynu?
2: Duży brzuch.
0: Widzisz? Naprawdę? Widzisz? Ile... Poczekaj, bo rada teraz dla Jarzomka od Pawła. Pawełku, ile zrzuciłeś przez takie codzienne
1: a
0: dojazdy wiesz, do
1: zrzuciła?
0: Pracy?
1: A może przybrał?
0: Nie, powiedz, powiedz.
2: No nie zrzuciłem właśnie. Za bardzo lubię jeść, ale gdybym nie jeździł rowerem, to już bym chyba miał brzuch na kolanach.
1: Ale nie, no Paweł, to jest... Znaczy ja ciebie rozumiem, bo gdybyś zrzucił ten brzuch, to byś się nie chciał jeździć na rowerze. A tak to duży brzuch motywuje cię do tego,
0: ale
1: żeby
0: poczekaj,
1: jeździć na rowerze.
0: Paweł jeździ na rowerze, więc może sobie zjeść i ten brzuch nie przybywa go, rozumiesz? Bo Paweł lubi jeść. I dlatego jeździ na rowerze, żeby móc więcej zjeść, a brzuch nie rośnie.
1: A to gdzie tutaj sens?
0: No, to jest dobre. Dobra, a czekaj, a ja mam jeszcze jedno pytanie, Paweł, bo dzisiaj też ten dzień tych nylonowych tych, pończoch, w pończochach czasem jeździsz jakiś?
2: Nie, nie pojadę w pończoszy.
0: Nie, naprawdę? Nie, nawet jak jest zimno?
2: Nie, jak jest zimno, to mam komin.
1: A jakby ci się łańcuch zepsuł, to co, użyłbyś może pończochy nylonowej, żeby zamienić łańcuch na pończochę?
2: Nie próbowałem, ale ciężko jest zerwać łańcuch.
0: To w maluchu to działało.
1: To umawiamy się tak, Paweł. Umawiamy się tak. Ja się podkradnę, zepsuję ci łańcuch, ty rano zobaczysz jutro, czy że ten łańcuch jest zepsuty, założysz pończochę, zadzwonisz do nas, powiesz nam, czy to działa.
0: A potem oskarżysz Jarzomka o kradzież. No tak właśnie. Się umówmy.
1: Dobra. A mnie łatwo złapać, bo ja mam większy brzuch.
0: Paweł.
2: A propos pończochy, to tylko powiem, że miałem kiedyś przyjemność jechać maluchem ze stanem ratunkowym pod tytułem pończocha. I jeszcze pamiętam czasy, jak trzeba było go z kija odpalać, bo rozrusznik był na lince, która się zrywała.
0: Maluch to był uniwersalny samochód, ale dobrze, że teraz mamy rowery. Pawełku,
1: jak nie kijem go, to pończochą.
0: Wszystkiego dobrego, gadżety do ciebie wysyłamy, ściskamy, szerokości, żeby tam te elektryki ci na drogę nie wyjeżdżały, bo to czasami jest zgubne. Mhm. A my włączamy już sekretarkę?
1: Tak, 726-826-826. Tak. No i co? Czekamy na telefony kolejne. W sprawie pończoch, w sprawie rowerów, w sprawie tego,
0: rodzin,
1: co wam leży na sercu dzisiaj, prawda?
0: Tak, w sprawie kangurowania, może ktoś... Kto, co, do kogo to dotknie?
1: Może ktoś chce się pochwalić jeszcze większym brzuchem. Messenger też do waszej dyspozycji.

0: Raj, raj, raj. Mamy 25 minut po 6.
1: Al-Hilal.
0: Al-Hilal?
1: Al-Hilal, to
0: jednak
1: może być nowy klub.
0: Już, ale przesądzone?
1: Nie, nic nie jest przesądzone jeszcze. Jeszcze nic nie wiadomo, ale to może być nowy klub Roberta Lewandowskiego. Al-Hilal leży w Arabii Saudyjskiej, a wiadomo, że tam dużo
0: i
1: takich...
0: I to jest konkurent Al-Nasr, gdzie jest Cristiano.
1: Dlatego mówię, tam dużo emerytów jeździ na tego, tak jak do Dubaju i tak dalej, na wakacje do Ciechocinka, to też teraz piłkarze jeżdżą do Al-Hilal na przykład, na Bliski Wschód. I tak, Jan Tomaszewski, nasza legenda, mówi tak: Robert, idź do tej Arabii, tam dobrze grają.
0: No ale dobrze też płacą. Za 90 milionów euro za sezon, czegoś
1: no
0: tak.
1: No to jak dobrze płacą, to wstyd grać źle, prawda, za taką kwotę.
0: Jakby mi 90 milionów euro za sezon dali, to też bym dobrze grał.

0: Smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas.

0: sztuki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
8: Deszcz w Toruniu ostatniego słowa nie powiedział. Przygotujmy się na to, że piątek minie nam pod znakiem deszczu, a po południu możliwe, że nawet burza przejdzie nad miastem, także zachowajcie wyjątkową ostrożność. No już teraz przy przejeżdżaniu przez Toruń może nie na ilość samochodów uważajcie, ale na kałuże i pieszych, o tym pamiętajcie. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to cały czas dość niskie w Toruniu, więc kawa jak najbardziej o tej porze po prostu wskazana.
7: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 6.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że 3 osoby zatruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służb działania mogą potrwać nawet kilka godzin. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
10: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
9: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a za diesla 6,85. W porównaniu do wczoraj ceny benzyny się nie zmieniły, a olej napędowy potaniał o 7 groszy. Około południa poznamy ceny na weekend.

0: No a, że trzeba wstać, ale to na szczęście piątek, tak tylko przypominamy, 6:38 na zegarach w Radiu SK 2, dobrze po polsku, gramy tylko, tak będziemy grać, jak ktoś nas pierwszy raz włączył, to o nas zagranicznej muzy nie uświadczy, tylko nasza rodzima Polska podwórkowa.
1: I oczywiście nasi najlepsi słuchacze, którzy dzwonią do nas tłumnie, żeby nam wytłumaczyć, po co są pończochy nylonowe.
0: Patrycja z głosóweczką.
2: Ja ostatnio dla swojego syna robiłam ekologiczną zabawkę do szkoły. I wiecie z czego? Właśnie z pończoch i trocin. Pozdrawiam, Patrycja.
0: Pozdrawiamy cię czule, Patrycjo. No właśnie, do czego te pończochy nylonowe mogą jeszcze służyć? Są też telefony.
3: Jak można wykorzystać nylonowe rajstopy? No można tam na przykład wypełnić te rajstopy kawą, lawendą, ziołami i użyć jako naturalnego odświeżacza powietrza, nie wiem, w szafie, w samochodzie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Jakby moja żona zobaczyła, że noszę i wożę pończochy w samochodzie, to byś sobie sam prowadził ten program już teraz.
0: Naprawdę? No. Ale jakbyś sobie zawiesił taką pończoszkę przy lustereczku w samochodzie i tam lawendę dał i miętę i co tam jeszcze tak ładnie pachnie.
1: No i później będzie, a czyja to pończocha, a co ona tutaj robiła, a dlaczego taka? I widzisz, może by...
0: I wiesz, i powiem ci tak, będzie nie jej, będzie źle. Będzie jej, też źle.
4: SK2.
1: A ja ci powiem tak. Co prawda będzie może ładnie pachniało, ale smród zostanie. Na cały dzień.
0: Na całe życie?
1: Na całe życie. Wolę nie ryzykować.
0: Ladybug teraz. Za chwilę Daria Zawiało. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2. 20 minut do 7. Proszę bardzo, zbieramy się do robotki.

0: jestem od tylu lat. W te zdjęcia tak śpiewa Kasa. Niektórzy patrzą w niebo, czasami obserwują różne planety, albo i nie planety.
1: No bo to nie wiadomo, prawda?
0: Nie wiadomo, to jest już różnie. Słuchajcie, Pluton. Pluton to planeta czy nie planeta? Na ten czas?
1: Na ten czas nie planeta, a to dlatego, że w 2006 roku zostało mu to miano odebrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Okazało się, że Pluton, którym ja się uczyłem w szkole, że to jest planeta Układu Słonecznego, w 2006 roku przestała być planetą Układu Słonecznego.
0: No, ale teraz są plany, żeby Pluton mógł odzyskać status planety. Takie głosy się pojawiają, żeby to cofnąć, tą decyzję sprzed dwóch dekad. Chce tego pan Jared Iskasman, czyli
1: jak
0: obecny...
1: Jak ktoś ma tak na nazwisko, to musi coś wymyślić.
0: Iskasman.
1: No.
0: Icek. No. Czyli obecny administrator NASA.
1: No. I rozumiecie? Wiecie, o co tutaj chodzi? No, jak nie wiecie, to wam powiem. No chodzi o biznes, no.
0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Oczywiście, że tak. Atlasy do geografii trzeba będzie pisać na nowo, żeby później uczniowie mogli je kupić, żeby ktoś mógł zarobić, prawda? No to wszystko się kręci, no.
0: Tylko w sumie ta cała zamiana to jest taka, że po co kupować nowy atlas, jak można poszukać u rodziców na strychu, nie? SK2. I Jugosławia się tam znajdzie.
1: Ale tam Jaruzelski był prezydentem.
0: O, Jaruzelski, ale Jaruzelskiego w atlasie do geografii nie ma. To bardziej w podróżniku do historii, wiesz?

0: Na razie też wiemy tylko my, ale o 7 dowiecie się też i wy, co przygotowaliśmy w nadchodzących newsach o 7, na które was serdecznie zapraszam.
1: A w tych newsach będzie na przykład pipa, czyli gęś, o której nam powie nasz kolega, tak?
0: O pipie, tak z rana?
1: Tak, tak, powie nam, bo okazuje się, że jest, znaczy, że pipa odchodzi do lamusa. Zakopane będzie miało nową pamiątkę.
0: Nową pipę?
1: Tak.
0: A jaką? Nie, inaczej się będzie nazywało, już nie pipa.
1: Pewnie tak, nie wiem, zobaczymy. Jaka to będzie pamiątka, to wszystkiego się dowiedzie punktualnie o 7 w newsach. SK2

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od E-Flor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
6: Marta Łazarska, deszczowa aura nad Toruniem nam nie odpuszcza. No i jak na to narzekaliśmy, że tego deszczu nie ma, tak teraz pewnie pojawiają się głosy, że cały czas pada. No ale tych opadów nam naprawdę w Toruniu bardzo mocno brakowało. Dziś spore dawki deszczu czekają nas w Toruniu, a po południu może pojawić się burza. Na termometrach do 14 stopni, a już teraz pierwsze utrudnienia na toruńskich ulicach przy Dworcu Wschodnim i przy Moście Piłsudskiego.
5: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest siódma, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak, cztery osoby w szpitalu, całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się po 22. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
8: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. Cztery osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
7: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, zapewnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
7: Podobne zapewnienie płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
10: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam by padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie, czy ilości żołnierzy US Army na terytorium Polski.
7: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
11: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
12: Widziałam na straganie.
11: Podoba się to?
12: Nie.
11: Nie. Ale regionalne ciekawe, trochę.
12: No tak, nie, no regionalne, tak.
13: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
14: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
7: Oscypek o turystów walczy z magnesem. Sami na lodówki najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: 2 Sport.
7: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. W niedzielę ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12:00, wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio. Wcześniej planowano, by ten mecz odbył się w poniedziałek, bo w niedzielę dojdzie też do finału tenisowego turnieju ATP.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Oj, gdybym ja miał 90 milionów euro, to ja bym sobie kupił te klapki nowe, bym sobie kupił na bazarze, majtki bym sobie kupił i coś na sobotę.

0: Jest ich 20. Stoją sobie obok siebie i czekają, i czekają, i czekają na to, aż dacie im plusika albo minusika.
1: Gorąca polska 20, tak, czyli 20 ton lista Eski 2.
0: Mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Głosujemy, dlatego że coraz mniej czasu jest na to głosowanie. Dzisiaj o 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej 20. Na razie Dawid Podsiadło nam tutaj królu jest sezonem swoim
1: prowadzi, na miejscu pierwszym. Prowadzi. Ciekawe, czy przez cały ten tydzień waszego głosowania tam Dawid kondycyjnie wytrzymał i ten maraton dalej na pierwszym miejscu ciągnie. Nie, czy to będzie gdzieś jakoś się pozamienia.
0: Bo na przykład Bledka już mu depcze po piętach numer 2 i trzecie to jest Męskie granie orkiestra.
1: A powiedz 2026. Mi, na którym aktualnie miejscu jest, bo chciałbym zagrać Wiktora Waligurę i Dry Skula.
0: Proszę bardzo, Wiktor Waligura, no to powiem ci szczerze, tak jest po środeczku, czyli 10. miejsce.
1: Dobra, to ja teraz włączę, proszę.
2: O jakie bębny, o jak to zagra.
0: I poszedł przekaz podprogowy. A wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie gorącej polskiej 20.

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai, na antenie Radia SK2. 17 minut po siódmej!
1: Coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak to prawdziwi mężczyźni, o ponczochach.
0: Tak. Anetka ma głosóweczkę z Messengerę.
2: Ejka, witam was serdecznie. W moich ponczochach mój mąż, szanowni państwo, suszy schab. Doskonale wisi na strychu elegancko i jest potem doskonały do zjedzenia. Pozdrawiam, Aneta z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Kraków! Zastanawiam się, czy zwędzenie na sucho w pończosze.
1: Czy to był wyrzut?
0: Schab to wiesz, no jaki wyrzut?
1: No.
0: To żaden wyrzut. Ale dlaczego wyrzut?
1: No nie, no bo tak w moich pończochach mój mąż...
0: Dobry wędzarz i w pończochach żony przywędzi. Dobra, coś jeszcze w pończochach można, czy nie można? Halo?
3: No jak to, stara zasada, orzechy się suszyło w pończochach.
0: Orzechy się suszyły.
1: Czyli tak, schab.
0: Orzechy.
1: Orzechy. Czyli jak was suszy, to jest wina pończoch.
4: SK2.
1: Proste.

0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
17: Na toruńskich ulicach tych utrudnień nie pojawia nam się coraz więcej. Na pewno uważajcie na Poznańskiej i Nieszawskiej. W ogóle przed wjazdem na Most Piłsudskiego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie inaczej sytuacja wygląda na Grudziąckiej, Polnej, Kościuszki czy też na Skłodowskiej Kili. Zachowajcie wyjątkową ostrożność. A jeżeli jeszcze z domu nie weszliście, no to polecam parasolkę, bo dziś w Toruniu kolejny dzień z deszczem w tle. A po południu może pojawić się także burza.
16: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
15: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Jest 7.30, News SK2, Jakub Krzyżak. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. Sąd termin posiedzenia wyznaczył na wrzesień, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. Trwają zapisy na Poland Business Run, największą charytatywną sztafetę biznesową w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie. Do tematu wrócimy jeszcze w kolejnych newsach.

0: To jest ten czas, ta chwila, na którą zazwyczaj czekacie. 7:38, podaję numer 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zaczynamy i odbieramy telefony. 7268268826. Dzwonicie, przedstawiacie się i mówicie, kogo pozdrawiacie.
0: Tak, trzy jakby kwestie są proste. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie.
1: I wszystko także na żywo, absolutnie live.
0: W tym momencie czekamy na wasze telefony. 7268268826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam mojego męża.
0: Tak. Jak ma na imię?
2: Mariusz.
0: Jak ty masz na imię?
2: Ja mam na imię Izabela.
0: Pozdrawiamy. Dziękujemy. Kolejny telefon. Dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Ja chcę pozdrowić całą Polskę i całe studio Radio SK2.
0: Dziękujemy i wzajemnie. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, Krystus z tej strony. Chciałbym pozdrowić Anusię moją, którą bardzo kocham, i cały ZGN na Siemnickiej w Warszawie, w szczególności Karolina, Agnieszkę, no i Beatę na Sulejkowskiej. No i wszystkich was pozdrawiam.
0: Dziękujemy ślicznie.
4: Normalnie harem, normalnie zakładam.
0: Tak jest, cały czas do przodu. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię... O nie, ktoś się rozłączył. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przerywa. No...
1: To na pewno były pozdrowienia. Pięknie.
0: No koleżankę pewno... zrozumiałem. No tak, to dla koleżanki.
1: Serca
0: troszeczkę
1: poleciały.
0: Gdzieś tam w tunelu chyba traciliśmy zasięg. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Chciałam pozdrowić wszystkie swoje koleżanki z pracy, które oczywiście pewnie mnie nie słuchają, oraz moje kochane dzieci, które nie chcą być pozdrowione i które jadą do szkoły. Bardzo zadowolone z tego i was.
0: O, dobrze, że dzieci zadowolone. To najważniejsze. Pozdrawiamy. Tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: Halo.
0: Słyszę twój oddech.
6: Halo.
0: Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No i dobrze.
0: To następne. Halo, dzień dobry. Tu PKP. Kogo pozdrawiasz, jak masz na imię i kim ten ktoś jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, Monika z Rzeszowa. Pozdrawiam super prowadzących, super radia. Życzę wszystkim miłego piątku. Na razie,
0: dziękujemy ślicznie. Ostatni telefon, umówmy się na ostatni telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? No, halo,
1: dobra, odbierz jeszcze jeden.
0: Dobra, to ostatni z pozdrowieniami, bo takie pustych to nie. No. Dzień dobry, jest tam ktoś?
8: Dzień dobry, żona Beata pozdrawia męża i syna Szymonka.
0: Pięknie. Czyli
1: no to poszły pozdrowienia
0: to
1: od
0: pasuje,
1: Beaty.
0: Pasuje do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Rodzin, że tak wszyscy się czule pozdrawiają. Czekajcie, sygnał, bo to zakończamy.
1: O, i kolejny odjazd za tydzień. SK2

0: Dobre gitary, tak, u nas takie dobre polskie gitary, biało-czerwone, z tymi naciągniętymi, nastrojonymi dobrze strunami.
1: A gdy zabraknie, tak jak to śpiewał Szymon Wydra, to się robi problem, bo jak brakuje i nie ma, no to trzeba z czegoś rezygnować.
0: Dalszy los turnieju czterech skoczni w dotychczasowej formie wisi na włosku. Co prawda mamy lato, ale już się zastanawiamy, jak to wszystko będzie. Tak grzmią niemieckie media o turnieju czterech skoczni. Organizatorzy.
1: Przeczytaj to, no.
0: Organizatorzy noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.
1: O, ładnie.
0: Po 22 latach biją pięścią w stół i wprost alarmują o deficytach na koncie.
1: No to jak im kasy brakuje, to ja mam propozycję. Trzeba zrobić jakiś skok. Eska.

0: Hej,
1: hej, hej, witamy się z wami raz jeszcze.
0: Siema.
1: Też grupą hej. 5 minut zostało do 8, gramy w Państwa Miasto oczywiście w piątek, także po...
0: Po ósmej,
1: to już powiedziałem. Ale żeby zgarnąć prezent marzeń wartości 500, chcielibyśmy was zachęcić do tego.
0: 7268268826 albo Messenger, tak się dzisiaj zgłaszamy, a zgłaszamy się to piątkowo może.
1: Jak najszybciej.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
12: Marta Łazerska, jeszcze dziś przygotujmy się na deszcz, a nawet burzę. Tak wygląda prognoza dla Torunia. Jeśli chodzi o termometry, no to narzekać nie będziemy, bo zobaczymy maksymalnie do 14 stopni. Ponarzekać na pewno możemy na ciśnienie, które będzie powodowało, że będziemy nieco ospali. No i ta koncentracja za kółkiem też nie najlepsza, także zachowajcie wyjątkową ostrożność. Tym bardziej, że utrudnień na toruńskich ulicach nam nie brakuje, na przykład na Grudziąckiej, Skłodowskiej, Kirii Kościuszki i przy moście Józefa Piłsudskiego.
11: Na program zaprosił sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła ósma, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
14: Witam, dzień dobry.
13: Kijów dziś w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków.
14: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
13: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
15: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
13: Zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że teraz będzie to standardem. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 2016 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
16: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
13: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK2 Sport.
13: Już jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Wygrana stołecznych drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot. Z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza. A dziś drugi mecz w parze Śląsk-Wrocław-Arka Gdynia.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Bieg wirtualny. Bardzo dobrze, że ktoś coś takiego stworzył, bo to jest idealne dla nas, Jerzy.
20: Dokładnie. Sprawdzimy się w tym jak myszka do komputera.
19: Tak. Ważne, żeby mózgownica pracowała tak samo jak u kogoś, kto rzeczywiście fizycznie biega. Podobno, jak się patrzy na wysiłek fizyczny, to mózg tak samo pracuje.
20: Naprawdę?
19: Tak.
20: Musimy znaleźć kogoś, kto się w takim razie siłuje.
19: No. A my będziemy patrzeć.
20: Patrzeć, tak.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Tylko u nas same lenie.
19: No to trzeba wybiec dalej, przed szereg.
20: Ha, właśnie, i w tym jest problem.
19: No wybiec.
20: Trzeba wybiec,
19: wybiec,
20: nie?
19: To no, już jest ten.
20: To już jest też problem.
19: Nawet jak to jest pierwsze piętro, to winda musi być.
20: No. Czyli głupi pozostaniemy do końca życia.
19: Ale bogaci w doświadczeniu.

0: taki cytat. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
1: Mhm. Tak było.
0: No, podczas wizyty w Rumunii Karol Nawrocki wziął w opiekę niedźwiedzia i nawet nazwał go swoim pseudonimem artystycznym, czyli Batyr.
1: Tak. Ja tak się zastanawiam, jak czytam te informacje. Ciekawe, co na to Misiek, prawda, że się właśnie dowiedział, że ma nowego tatusia Karola.
0: No jak to co? Pewnie podziękował i dał snusa w krzaki.
2: SK2.
0: Jaki ojciec, taki syn.

0: Pytanie, które miasto wciąga Roxy Węgiel?
1: Albo które państwo?
0: Albo które państwo, też tak może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Bo są takie państwa, które są miastami, prawda?
0: Pytanie, czy jakaś rzecz też wciąga, albo roślina, albo rzeka, jezioro i co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: No, dużo, dużo rzeczy mamy dobrych.
0: Na pewno mamy prezent marzeń wartości 500, który do zgarnięcia w tej zabawie słyszę po drugiej stronie, albo od Oli, albo od Ani. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund na udzielanie odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. A kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Pozwól mi, drogi, że dzisiaj będę kręcił za Olą.
0: Naraz powiedziałyście jasne, czy usłyszałem jedno jasne? Bo nie wiem.
5: Jasne.
0: A, no, naraz, dobra, się wydało. Ola zaczyna.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
1: Proszę.
0: Samo H. Litera H.
1: Oj, oj, oj, oj. Nie lubię.
0: Litera H.
1: Nie lubię.
0: Samo H. 20 sekund. Uwaga.
1: Państwo.
5: Holandia.
1: Miasto.
5: Hel.
1: Znana postać.
5: Herkules.
1: Roślina.
5: Hiacynt.
1: Kolor.
5: Herbaciany.
1: Zawód.
5: Hydraulik.
1: Samochód.
5: Honda.
1: Imię.
5: Henryk.
1: Przedmiot.
5: Hak.
1: Rzeka.
5: Honolulu.
1: Honolulu.
0: Honolulu to rzeka?
1: No, za późno.
0: Ale nie, i tak już po czasie. Ale gwoli ścisłości sprawdź, Rząbku, czy Honolulu to rzeka. I Hiacynt jest przez samochód.
1: Czekaj, ja pierw muszę zobaczyć, czy Hel to miasto.
0: A, Hel miasto było.
1: Miasto, dobra.
0: Hiacynt przez samochód, dobrze. Wiesz, mamy że to. W Helu się oświadczałem.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A nawet na Helu.
0: Nawet na Helu. Na Cypelku, pozdrawiam żonę. Dobra, 9 punktów będzie w takim razie. Wow! Wow!
5: Super.
0: Wow! Wow! Wow,
1: czekaj, może Ole jeszcze na czymś złapie.
0: No to szukaj, złap. Ja policzyłem 9
1: no dobra,
0: i nie mam zastrzeżeń.
1: Nie, 9
0: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jaka ci się zawodniczka trafiła? W prawo, w lewo kołem?
6: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H. Litera G. G. G jak góra. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Gruzja.
0: Miasto.
6: Gorzów.
0: Tytuł filmu.
6: Gdzie jest Nemo?
0: Imię.
6: Grzegorz.
0: Roślina.
6: Groch.
0: Potrawa.
6: Grochówka.
0: Zawód.
6: Górnik.
0: Samochód.
6: Golf.
0: Znana osoba.
6: Gorbaczow.
0: No rzutem na taśmę tego Gorbaczowa mogę zaliczyć. Ale pytanie o Gorzów będzie teraz natomiast. Bo uwaga, Ania.
6: Gorzów Wielkopolski.
0: No właśnie. Poczekaj jeszcze. Najpierw zbudujmy napięcie, bo może doprowadzisz do dogrywki, bo łącznie uzbierałaś też 9 punktów. 9 odpowiedzi, ale czy wszystkie są poprawne, to właśnie będziemy sprawdzać miasto. Bo poza miastem nie mamy żadnych wątpliwości. Wszystko na G było ładnie, ale miasto, druga odpowiedź, powiedziałaś Gorzów, niedoprecyzowując. No. Czy jest miasto Gorzów?
1: Wiesz, Gorzów jest, ale to jest wieś. Natomiast miasto nazywa się Gorzów Wielkopolski. Albo Gorzów Śląski. To tak na przyszłość.
0: Na przyszłość trzeba podawać pełną nazwę miasta. Gorzów to wieś. Nie ma miasta o nazwie Gorzów. Jest Gorzów Wielkopolski na przykład. Więc, Aniu, drugiej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. I w takim razie każdej kolejnej, bo na drugiej popełniałaś błąd i zaliczamy, punktujemy do pierwszego błędu. Czyli, Ania, będziesz miała punktów 1. Niestety, przykro mi bardzo, bo by była dogryweczka, jakby był ten Gorzów Wielkopolski, a Ola ma punktów 9 i prezent marzeń.
5: Super.
0: Do Ani nagrody pocieszenia. I tak to był wspaniały konkurs. Nie zapomnimy go nigdy.
1: Tak.
0: Aż do poniedziałku.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: hej, 25 minut po 8.
1: Birma jest takie miasto na B, państwo, miasto, miasto, państwo.
0: Mylicie się po konkursie.
1: W Birmie górnicy odkryli gigantyczny rubin o wadze 11 tysięcy karatów, czyli na nasze ponad 2 kilogramy, tak mniej więcej. To jest drugi co do wielkości rubin znaleziony w tym kraju, a jego wartość szacuje się już teraz na ponad 3 miliony dolarów, wyobraźcie sobie.
0: Mój drogi, największy co do wielkości rubin to jest u mojego dziadka na strychu. Waży jakieś 60 kilogramów, czyli... No z 300 tysięcy karatów. Chwilę podziałał, później sam się zapalił, teraz ma wartość sentymentalną. Eskad.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Tomasz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
20: Jeszcze teraz trochę utrudnień na toruńskich ulicach, na przykład na Kraszewskiego, wałach generała Sikorskiego. Więcej samochodów też na przykład na ulicy Kościuszki, Skłodowskiej, Kili, czy też na Olimpijskiej i Olsztyńskiej. Tam zachowajcie wyjątkową ostrożność. Jeśli chodzi o pogodę w Toruniu, no to polecam zabrać parasolkę. Na pewno nam dziś popada i to całkiem sporo. Oprócz deszczu w prognozach też burza. Jeśli chodzi o termometry w Toruniu, dziś do 14 stopni.
19: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
18: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: 8.31, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś posłowie zdecydują w sprawie kryptowalut. Do Sejmu trafiły 4 projekty w tej sprawie. Za projekt wiodący komisja uznała ten rządowy i odrzuciła zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Głosowania mają rozpocząć się o 9.00. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
0: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
21: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury konkursu zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela i DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.

0: Czujesz ten klimat? Masz jeszcze radio na, kasety. Wkładasz kasetę z Manamem i gra Kocham Cię, Kochanie Moje i jedziesz na Mazury na przykład.
1: Z tym był problem. Z tym był problem, bo trzeba było kasetę włożyć w dobrą stronę, bo jak w złą stronę włożyłeś,
0: to inny utwór poleciał.
1: To była, strona B.
0: Disco Polo. Różnie bywało, w zależności od tego, jakie mieliście kasety. A propos przeszłości. Kącik odkurzający. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia w prasie, w mediach, może już w raczkującym internecie, ale niekoniecznie tego roku.
1: Gdybyśmy byli niewykształceni, powiedzielibyśmy, że cofamy się do tyłu.
0: Tak, tak, tak. Dobrze. To dzisiaj mamy 2006 rok. Jest taki nagłówek z 2006 roku, dokładnie z 15 maja. Biustonosze ze skarbówki. Mogę lecieć dalej?
1: Proszę, leć.
0: Ekskluzywne koronkowe figi i staniki po atrakcyjnych cenach będą mogły nabyć w najbliższych dniach mieszkanki Tarnobrzega. Nie będzie to jednak żadna promocja salonu bieliźniarskiego, tylko jedna z licytacji zorganizowanych przez tutejszy urząd skarbowy, zapowiadał 15 maja 2006 roku portal Super Nowości.
1: No to widać, że skarbówka zna się na bieliźnie jak mało kto. Jednemu sprzeda majtki, drugiego puści w skarpetkach.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Jest afera, słodka afera, co prawda, ale afera. Niemiecki sąd orzekł, że producent czekolady Milka wprowadza klientów w błąd.
0: Chodzi o zmniejszenie gramatury tabliczki Milka Alpenmilch ze 100 gramów do 90 gramów przy jednoczesnym zachowaniu niemal identycznego, niezmienionego opakowania.
1: No i sąd uznał, że zachowanie niemal identycznego, niezmienionego opakowania przy mniejszej zawartości mogło jednak wprowadzać klientów w błąd. No i naruszyło przepisy o uczciwej konkurencji, tak stwierdził sąd.
0: Ja myślę, że to wszystko wina świstaka. Nie tylko siedzi i zawija je w te sreberka, ale jeszcze skubany podjada.

0: No, może to tak przekornie zagraliśmy, żeby właśnie wyszło słońce i było, i trwało. 6 minut do 9 zostało. Dzisiaj o tych zastosowaniach pończoch, bo dzień pończoch nylonowych ciągnęło się przecież, jak nie miało się linki holowniczej, to malucha się pończochą nylonową
1: oczywiście
0: ciągnęło.
1: Oczywiście, że można było maluszka podpiąć.
0: Tak, ale do czegoś innego też się przydawało.
2: Odnośnie pończoch i malucha, to jeszcze miały inne zastosowanie, bo służyły jako pasek klinowy.
0: Pasek klinowy, linka holownicza, tyle tych zastosowań.
1: Ja wam mówię, że pończochy mają magiczną moc, a wy mi nie wierzycie. Zobaczcie, żaden mężczyzna, na przykład kobiecie w pończochach, nie powie, że pierogi są rozgotowane, prawda? Zje je nawet, gdyby ona zapomniała je ugotować.
0: SK2. Zapatrzony. Może się zakocha.

0: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
23: 14 stopni tyle dzisiaj maksymalnie zobaczymy na toruńskich termometrach. Przygotujmy też parasolki, bo przydadzą się i to nie tylko na piątek. Po południu jeszcze możliwe, że przyjdzie do nas burza, także zachowajcie wyjątkową ostrożność. Na pewno na weekend zostanie z nami niższe ciśnienie, więc kawą nie tylko dzisiaj trzeba będzie się podratować. Sobota w Toruniu cieplejsza, 16 stopni, niedziela to już 12, a opady deszczu jeszcze przynajmniej do końca następnego tygodnia.
22: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
21: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
24: Wybiła dziewiąta, a nawet zbliża się dopiero dziewiąta. News ESK 2, Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o 4 projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter ESK 2, Michał Rawa.
0: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
1: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
0: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
2: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej drugiej strony.
0: W Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
24: Prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. To zmiana w dobrą stronę, bo niestety obserwujemy patologiczne zachowania nawet na meczach drużyn dziecięcych, komentuje Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i w przeszłości też prezes PZPN.
3: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przeradzająca się również fizyczną.
24: Listkiewicz dodaje, że na nowelizacji przepisów korzystają przede wszystkim sędziowie niższych lig, którzy często nie dostają za to nawet wynagrodzenia.
3: To jest poza najwyższymi ligami działalność praktycznie społeczna. Sędziowie nie zarabiają na tym, co najwyżej mają zwroty kosztów ponoszonych, jak transport, jak sprzęt, jak wyżywienie.
24: Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 15 lat więzienia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki. W finale pewnie pokonał Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
20: SK2 News, Toruń.
25: Marta Łazarska, kreatywni animatorzy kultury z Kujawsko-Pomorskiego poszukiwani. Trwają zgłoszenia do nagród Złotego Młynka. Kto może o nie zawalczyć?
26: Animują życie swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę.
25: Mówił Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, a zgłoszenia do 14 czerwca. Przed nami druga odsłona biegów trylogii Legend Toruńskich. Run Toruń wystartuje w niedzielę o 11 przy Broniewskiego z metą przy przystani Toruń. Na uczestników, którzy pobiegną 5 lub 10 kilometrów, czeka medal inspirowany legendą Tuba Day.
27: Wiecie, że istnieje coś takiego, że w piątek zamiast o pracy myślimy już o weekendzie?
24: Ja cały czas myślę o weekendzie.
27: Nawet w poniedziałek.
24: Nawet w poniedziałek, dokładnie.
27: Ale są najlepsze polskie hity, które pomogą ten czas oczekiwania na weekend umilić. I ja wam takie będę grała. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam.

Sasza Strunin. To nic, kiedy płyną łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Ja wiem, że już wszyscy myślami jesteście przy grillu. Albo gdzieś na kanapie, albo na przykład w ogródku. No ale spokojnie. Jeszcze tylko, aby przetrwać kilka godzin i rozpoczynamy weekend. A jak się okazuje, już wam o tym wspominałam, badania pokazują, że w piątki ludzie częściej myślą o weekendzie niż o pracy. Jest to zrozumiałe, w analizie produktywności brało udział ponad 70 tysięcy pracowników, no i okazało się, że piątek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. A jak wygląda to u was? Może wy już dzisiaj macie wolne, a może jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do zakończenia tej roboty, a może jednak tak wam jest dobrze w tej pracy, że wcale nie chcecie z niej wychodzić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity, bo one działają tak, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, brzmią bardzo dobrze i poprawiają humor. SK2.

0: Kwiat jabłoni było minęło. Będzie łatwiej na pewno z najlepszymi polskimi hitami, bo niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam je gramy. Ale jak się okazuje, część z was nie w pracy, a na działce. Kasia napisała do nas na Messengerze Radia SK2, że ona pracuje. Odpoczywa, jest na działce, ale pracuje w ogrodzie. I to ją bardzo relaksuje, do tego oczywiście najlepsze polskie hity grają. Czy można było sobie wymarzyć lepszy piątek? Ależ oczywiście, że nie. Moi drodzy, czekam cały czas na wasze wiadomości, głosówki, co robicie, dajcie znać. Mam także gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład kubek Radia SK2. Kto chętny? Dajcie znać. A ja już za chwilę do was wracam razem z Wilkami i z snem o Warszawie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
9: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczny.

0: 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz używanego smartfona, laptopa, a może tabletu? Zapraszamy do firmy Wertel w Toruniu. U nas z gwarancją i w dodatku na każdą kieszeń. A może na raty? Niezależnie od marki, bezpłatnie i na miejscu wycenimy również Twoje stare urządzenie, nawet uszkodzone. I nie martw się o parking. Posiadamy bezpłatne miejsce postojowe. Wertel, Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel, serwis, któremu możesz zaufać.
6: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Kombi, kochać cię za późno, tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 10 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim te najlepsze polskie kawałki, to jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
0: Toruńskie termometry dziś zatrzymają nam się w okolicach 14 stopni, teraz jesteśmy przy 11. Deszcz jeszcze ostatniego słowa nie powiedział i mimo tych przejaśnień, które będą pojawiały nam się w ciągu dnia, no przygotujmy się, że nie dość, że deszczowo, to w drugiej części dnia jeszcze burzowo, a z burzą też silniejszy wiatr. Cały czas w Toruniu towarzyszy nam niższe ciśnienie, więc na poprawę nastroju oczywiście polecamy się muzycznie na 96,7 FM w Toruniu.
11: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
12: Punktualnie 10, News USK 2, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w miejscowości Elżbietów. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do 12. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat był jego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
12: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
14: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry.
12: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
15: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem. Czułem jego, a on czuł moje bicie serca. On ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, nigdy się tego nie zapomni.
12: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
1: K2 News, Toruń.
0: Marta Łazarska, indywidualne Mistrzostwa Polski w Toruniu. Miasto przygotowuje atrakcje też dla najmłodszych.
16: Stacją autografową z najlepszymi zawodnikami, symulatorami żużlowymi i dłuchańcami dla dzieci.
0: Mówił Karol Lejman, przedstawiciel OneSport. Impreza już w sobotę, a z dziką kartą w Toruniu pojedzie Antek Kawczyński. Sobotę też możecie spędzić w lesie z aparatem w dłoni. Szkoła Leśna na toruńskiej Barbarce zaprasza na bezpłatne warsztaty fotograficzne i filmowe. Uczestnicy będą pracować w terenie, w samym środku lasu. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
17: Trzy minuty, prawie po dziesiątej. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio!
12: Piątunio! Tak
17: ale
12: jest.
17: Są jeszcze tacy, którzy muszą pracować. Natomiast...
12: Na przykład my.
17: Tak, na przykład my i na przykład Michał Hanczak, który za chwilę do nas wpadnie i zrobi swój cykl pięć hitów na piątkę. To za chwilę, bo najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Broi, jeszcze będzie pięknie. To na dobry początek godziny dziesiątej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: Polecam. 10

0: Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na cykl Michała Hanczaka, czyli 5 hitów na piątkę. A w tym cyklu dzisiaj o coverach, czyli polskich wersjach zagranicznych piosenek. Posłuchajcie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flint i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Przyznajcie, nóżka sama chodzi. Lanbery, co ja robię tu? Tak wam gramy 37 minut po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Mamy dzisiaj piątek, a ja pytam was, co tam u was się dzieje, co robicie? I odezwał się nasz słuchacz. Halo, halo, drogi słuchaczu, kim jesteś?
1: Hejka, tu Grzegorz. Ja jeżdżę po Niemczech ciężarówką. A droga super mija, słuchając Radia SK2 z najlepszą polską muzyką. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak i całą ekipę Radia SK.
0: Dzięki Grzesiu za pozdrowienia, my również pozdrawiamy i życzymy szerokości na drodze. I obiecuję, że będziemy grali tak, żeby jechało się bardzo dobrze i przyjemnie. No i jaka tam pogoda w tych Niemczech? No bo może zimny łokieć już można tam wystawić.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania.

0: Transbruk.pl. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Metzner i Gotham. Ten numer bardzo przypadł wam do gustu. Zbliżamy się do godziny 11, po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie też Roxy i Faust.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Kto zwalcza ból?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
15: 13 stopni możemy odczytać na toruńskich termometrach. Maksymalnie pokażą nam dzisiaj do 15. Piątek w Toruniu zapowiada się pod znakiem deszczowej aury, a na niebie raczej nie zobaczymy zbyt wiele słońca. Jeżeli odczuwacie dzisiaj zmęczenie czy ospałość, to powodem gorszego samopoczucia może być obniżone ciśnienie w Toruniu. To kolejny dzień, w którym jego poziom utrzymuje się poniżej normy. A w niedzieli sytuacja w Grodzie Kopernika powinna się już zmienić. A póki co, warto wspomóc się ciepłą kawą. Na poprawę humoru polecamy też dobrą muzykę, a tej mamy dla Was dużo.
14: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
16: Wybiła 11, czas na News Eski 2. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
17: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
18: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
17: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
16: Przypomnijmy, poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
16: Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Moskwa w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
20: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
16: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w 2 ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
21: SK2 News, Toruń.
22: Renata Grudzińska. Toruńska Komunikacja Miejska kończy 135 lat i zaprasza na wspólne świętowanie. To już 16 maja. Co czeka na mieszkańców?
23: Będzie malowanie buziek, tatuaże brokatowe, balony z helem.
22: Wyjaśnia Justyna Krystkiewicz z MZK. Atrakcji wypatrujcie na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza. Las, natura i aparat w dłoni. Szkoła Leśna na Toruńskiej Barbarce zaprasza na bezpłatne warsztaty fotograficzne i filmowe. Pierwsze zajęcia odbędą się jutro, a kolejne 23 maja. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
24: 3 minuty po godzinie 11. Czy ty znasz to określenie zimnej Zośki?
16: Nie.
24: Nie znasz?
16: W sensie, że zimna Zośka, to
24: tak,
16: znam.
24: Tak, zimna Zośka. Znaczy nie, że kobieta zimna jest, tylko ciepła.
16: Coś z tym było chyba, nie?
24: Tak. To o to chodzi. Zaraz tak. Będziemy słuchaczom o tym opowiadać, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Oddział zamknięty, obudź się. Tak wam gramy w Radiu SK2. Jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, na przykład w pracy, to jest ten moment, żeby wybrać się na kawę. Bo kawa działa i pomaga, działa bardzo dobrze, żeby trochę nas pobudzić. Ale wróćmy jeszcze do tematu zimnej Zośki. Dzisiaj 15 dzień maja, dzisiaj imieniny Zofii, a to nie tylko imieniny, ale także wiele ciekawych informacji, na przykład dla ogrodników, bo jak się okazuje, to właśnie do dzisiaj ogrodnicy, ale wszyscy, którzy też chcą robić coś na swoich działkach, powinni wstrzymywać się z sadzeniem roślin ciepłolubnych, czyli na przykład pomidorów, papryki, begonii czy frezji. No bo jeżeli wystawimy je zbyt wcześnie na działanie tych niskich temperatur, no to może to skutkować tym, że tych kwiatów później, czy też owoców z tych roślin nie zobaczymy. Więc do dzisiaj nie można było nic robić, ale już później można. Ale słuchajcie, okazuje się otóż, że to nie tylko dzień, ten 15 dzień maja, to nie tylko dzień ważny dla rolników i ogrodników, ale także są pewne ludowe przekazy i dawne tradycje, które mówią, że 15 maja nie powinniśmy podejmować ważnych decyzji finansowych, bo wierzono kiedyś, że pożyczanie pieniędzy w tym dniu przynosi pecha. No ale przypominam, że mamy 15, więc do kolejnej pensji zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne teraz nie mamy czego pożyczać.
1: SK2

Vito Bambino, Zalia, Decyzja. Ten numer aktualnie na 6. miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej 20. Ale, moi drodzy, wy możecie spowodować, że ten numer będzie wyżej. Wystarczy, że

0: Polska2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

Ale serc mój święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Jak to dobrze brzmi. Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 12. Po 12 będzie m.in. Enej, ale będzie też Lemon. Warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
10: Parasolki warto mieć dzisiaj przy sobie. Wskazują toruńscy synoptycy i zapowiadają w Toruniu przelotne opady. Temperatura oscyluje obecnie koło 13 stopni. Te wartości na toruńskich termometrach nieznacznie jeszcze nam wzrosną. Piątkowa pogoda w Grodzie Kopernika nie do końca pasuje do imprezowych

0: Ja życzę Wam miłego dnia.
1: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
2: Minęła 12, Michał Przybyła, to są Newseski 2. 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
3: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
2: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chrościnie koło Góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
4: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
2: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brał udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starochowickiego Szpitala.
5: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
2: Według badań przeprowadzonych przez WHO, kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje też ryzyko poważnych infekcji i problemy z termoregulacją u dzieci.
6: SK2 News, Toruń.
7: Renata Grudzińska. 7 milionów. Tyle Toruń otrzymał na program Ku Przyszłości. Ma pomóc w wejście w dorosłość po pieczy zastępczej. Co przygotowano dla uczestników?
8: Będą mogły korzystać ze wsparcia czy specjalistów, ale też będą mogły rozwijać swoje talenty i umiejętności.
7: Mówił Rafał Walter z MOPR-u w Toruniu. Ruszyła rekrutacja do programu, a szczegóły na torun.pl. Zajęcia z robotyki, taneczne, komputerowe oraz plastyczne. Te i wiele innych znajdziecie w Miejskim Domu Kultury i Domu Harcerza w Toruniu. Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny, a szczegóły na torun.pl.
9: 2,5 minuty po godzinie 12. Jeśli trochę osłabliście, nie macie energii, a jeszcze trzeba przeżyć kilka godzin w pracy, no to przychodzę do Was z pewną propozycją. Po pierwsze, to są najlepsze polskie hity, ale o tym to już wszyscy doskonale wiecie. A po drugie, wpadnie do nas Kamil Nosel, który lubi Was wkręcać. I będzie to robił już niedługo. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najpierw NA, symetryczno-liryczna, na początek godziny 12.
6: SK2.
10: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy

0: kombi. Już ci nie wybaczę, tak wam gramy 20 minut po godzinie 12, a już teraz maczymorda Marzena wkręca Ewę. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca.
2: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
3: Tak, to ja, dzień dobry.
2: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka albo, żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
3: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
2: Ja wiem.
3: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
2: Ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
3: No rozumiem.
2: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
3: Okej, rozumiem.
2: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
3: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
2: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
3: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej odcucę, czy ja nie odcucę z tej siatki?
2: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
3: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
2: Siatkę pani dostarczy Adam.
4: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w radio SK.
3: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
1: Okay. Kręca.
5: SK2.

0: Szona i Zły. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 13. Do tej 13 mamy jeszcze trochę czasu, więc najlepszych polskich hitów jeszcze trochę posłuchacie. Ale zanim to nastąpi, przed chwilą Kamil Nosel wkręcał Ewę, a ja przypominam, że jeżeli wy chcecie kogoś wkręcić, kogoś na przykład ze swojej rodziny albo kogoś ze swoich bliskich, to jest taka możliwość. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka konkursy, tam wypełniacie formularz i gotowe. Kto wie, może to właśnie do was zadzwoni z wkrętką Kamil Nosel?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej.

0: Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2. Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu. Tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą mam nadzieję, że tego deszczu będzie bardzo mało w ten weekend w całej Polsce. Bo patrząc na wasze plany weekendowe, no to przeważa tutaj grillowanie, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na pewno dopiszą najlepsze polskie hity, bo takie po godzinie 13 będzie wam grał Rafał Adamczak. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
12: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
11: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
12: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
11: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
10: Piątkowa aura pogodowa nie jest zbyt korzystna dla osób wrażliwych na pogodę. Obniżone ciśnienie może powodować ospałość czy zawroty głowy. Toruńscy synoptycy zapowiadają na dziś do 15 stopni i przelotne opady w ciągu dnia, także przyda się nam jeszcze parasolka. Możliwe, że w Toruniu nam także zagrzmi, a pod wieczór na toruńskim niebie czekają nas przejaśnienia. Sprawdźmy jeszcze, co szykuje nam się na weekend w Grodzie Kopernika. Atrakcji i wydarzeń z pewnością nie zabraknie, choć warto dostosować strój do pogody. Na niedzielę przewidywane są opady.
9: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
11: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zagrożenie życia minęło, żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę, w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
12: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
11: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie operacje. Teraz przed nim długa rehabilitacja. Kijów w żałobie. Wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę i runął. Mieszkańcy przynoszą dziś na miejsce tragedii znicze i zabawki. Jak mówią, nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkałam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem. A tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może przekraczać 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.
8: SK2 News, Toruń.
13: Renata Grudzińska. Od poniedziałku zmieni się organizacja ruchu w okolicy ronda honorowych dawców krwi. Część kierunków zostanie ograniczona. Nie przejedziemy przez rondo od strony Kaszczorka w kierunku szosy lubickiej. Prace są związane z modernizacją torowiska tramwajowego. Biblioteki i bibliotekarze świętowali wczoraj swój dzień, a dyrektorka księżnicy w Toruniu, Danetta Ryszkowska-Mirowska, podkreśla, że młodzi coraz chętniej wpadają do bibliotek.
14: Z wzruszeniem obserwuję młodych ludzi, którzy czekają przed drzwiami biblioteki przed otwarciem.
13: 12 bibliotekarzy z regionu nagrodzono za ich pracę.
15: Są tacy, którzy w wojsku byli. Wspomnienia z wojska mają. Dla jednych to koledzy, dla innych piosenka godzina 5 minut 30, czyli popularna rezerwa. A jeszcze dla innych emigranci na falochronie. No i właśnie emigrantów na falochronie zagram na pewno w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, ale wcześniej jest Sanach i Kolońska i Szlugi. 3 minuty po godzinie 13, to jest piątek, 15 maja. Rafał Adamczak, dzień dobry.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Jak tam Kasia z Jackiem tak zaśpiewają, to od razu jakoś tak lepiej na duszy i na sercu, prawda? Kwiat jabłoni, od nowa, w dziesiątce hitów jeden po drugim, w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Ryszard Rynkowski, Wypijmy za błędy, będzie Bledka, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zaglebelnym, 21 po pierwszej, to na zegarkach, to ważne, bo jak ktoś odlicza czas do fajrantu, no to rzeczywiście każda minuta ma znaczenie. A wiecie, że dzisiaj mamy święto? Nowe święto w kalendarzu wojska dokładnie, bo 15 maja właśnie dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. I to jest taka okazja, żeby, no to ważna sprawa, docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy, ich najbliższych, którzy są w domach, którzy bardzo często czekają, którzy się niepokoją. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo też trudna rola, więc rzeczywiście piątka i dla wszystkich żołnierzy, ale przede wszystkim dla ich rodzin, że w tym wszystkim się świetnie odnajdują. A dzisiaj pikniki, dzisiaj spotkania, dzisiaj nawet niektórzy mogli z tego tytułu wyjść wcześniej do domu. I nawet z tej okazji powstała specjalna piosenka na melodię słynnej Belgijki, oczywiście ze specjalnie dopasowanymi słowami. Mam tutaj fragmencik, tak ona brzmi.

od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

0: Jeżeli na pytanie, czego ci brak, odpowiadacie, że wolnego czasu, to mam nadzieję, że w ten weekend jednak trochę go mieć będziecie. Dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Urszula, Rysa na szkle, na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 najlepszych polskich, wiadomo. Zaraz będą Łzy i Narcyz. A jak to będzie z paliwem przez weekend? Od jutra do poniedziałku maksymalna cena 95 to 6,37 za litr. 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. Kolejna aktualizacja cen w poniedziałek. Tak to dokładnie wygląda. No to no co, no co? No trzeba być na weekend przygotowanym z każdej strony. Finansowo również. No wiadomo, że za darmo się jakoś tak nie zatankuje.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500

0: Rynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: to nowość w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity gramy, a ten numer tak powoli, powoli już do tego miana chyba zmierza. Wszystko jedno, wszystko źle. Taki tytuł ma ta piosenka, to Lor. To jest SK2, zaraz 14. Po 14 po najświeższych newsach będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy.
1: Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
21: Opady deszczu, wiatr, a nawet burze. Takie zjawiska zapowiadają.

0: Tego dnia wzrośnie też poziom ciśnienia.
1: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
3: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
2: I zapewnia, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
5: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
4: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
2: Mateuszu, dziękujemy. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty do poniedziałku litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
6: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Ruszyła przebudowa ulicy Batorego w Toruniu. Inwestycja obejmuje odcinek od ulicy Pod Dębową Górą do Polnej oraz budowę sięgacza na wysokości ulicy Mazowieckiej. Powstaną m.in. nowe chodniki, droga rowerowa czy miejsca parkingowe. Koszt prac to niemal 10 milionów złotych. Sławomir Grudziński nie jest już komendantem miejskiej PSP w Toruniu. Przechodzi na emeryturę i żegna swoich współpracowników.
7: Zostawiam bardzo zaangażowanych funkcjonariuszy, którzy chcą nieść pomoc.
6: Nowym komendantem został Rafał Marasz z Bydgoszczy.
8: A my już mamy 3 minuty po godzinie 14. I co, gotowi na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich? No to bardzo proszę. Manam, Nie poganiaj mnie na otwarcie. Potem Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Grzegorz Kyży, zespół Hej. No i będzie jeszcze Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy. Rafał Adamczak, dzień dobry.
9: 10 hitów. 10

0: Zawsze przy okazji tego numeru udaję, że gram na takim zwanym wymyślonym basie. Ale to jest dobry numer. Hej, Tekstański, dobry, świetny numer, kultowy dla niektórych, wspomnienie pięknej młodości, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: A skąd się wzięły perfumy, wiecie? Te są z nami od kilku tysięcy lat. Na początku wcale nie służyły do tego, żebyśmy to my, ludzie, pachnieli. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Perfumum, czyli przez dym. Po pierwsze, zapachy powstawały podczas spalania żywic i ziół w świątyniach starożytnego Egiptu. Pachnący dym miał uspokajać bogów i odstraszać złe moce, a później Egipcjanie zaczęli używać olejków do ciała i kąpieli. Podobno Kleopatra była tak zakochana w zapachach, że perfumowała nawet żagle swoich statków, żeby jej obecność było czuć, zanim dopłynie do portu. W starożytnym Rzymie perfumy były symbolem luksusu. Pachniały nie tylko ubrania i włosy, ale nawet sale bankietowe. Zwierzęta też pachniały. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dzięki Arabom, bo to oni udoskonalili destylację i stworzyli trwalsze zapachy na bazie alkoholu. Pierwsze, tak zwane nowoczesne perfumy powstały w XIV wieku dla królowej Węgier. To była słynna woda węgierska z rozmarynem i alkoholem. A teraz ciekawostka z Polski, prosto z PRL-u. Wtedy prawdziwą legendą były perfumy. No jakie? Być może, oczywiście. Produkowała je Polena Uroda i praktycznie każda kobieta kojarzyła ten zapach. Dla wielu osób to był aromat wielkich wyjść, pierwszych randek, dancingów. Co ciekawe, dzisiaj stare buteleczki tych perfum są kolekcjonerskimi perełkami i potrafią kosztować więcej niż niejeden współczesny zapach. Czyli od świątynnego dymu do luksusowych flakonów. Historia perfum pachnie naprawdę długo.
1: Skąd to się wzięło?

0: to Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 24 minuty i będzie 15. No mniej więcej tak właśnie o tej porze albo za chwilę są domy, w których pojawią się pierwsze tarcia odnośnie planów na weekend, bo może jedna strona mieć w planie na przykład, nie wiem, wielkie porządki, ogród, dom, piwnica, garaż, no na pewno jest co robić, a druga może myśleć o tak zwanym ładowaniu akumulatorów i nic nie robieniu. I teraz trzeba to jakoś pogodzić, dojść do kompromisu, znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Kto ustąpi? Kto odpuści? I czy teraz będzie weekend pełen lenistwa, a kolejny weekend pełen porządków, czy może zupełnie odwrotnie? No nie wiem, kombinujcie tak, żeby tylko zgoda była. Bo zabrzmiałem jak wielki mędrzec, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest, nie? Oskar Cyms, Nie musisz się bać, w Radiu SK 2. Tak wam zagram już za chwilę. Pod, mam nadzieję, jak najlepsze wasze już prawie weekendowe nastroje.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl. Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Czy zdarzyło Ci się upuścić swój telefon? Zawsze warto mieć solidną ochronę. Firma Wertel oferuje akcesoria, które zapewnią bezpieczeństwo Twojego urządzenia. A w ofercie szkła ochronne, folie, etui, ładowarki, słuchawki i wiele innych akcesoriów do telefonów różnych producentów. Zabezpiecz swój telefon już dziś. Wertel, Toruń Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel, serwis, któremu możesz zaufać.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: I po reklamie.

0: Bracia za szkłem. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. I za chwilę 15. Punktualnie o 15 w najświeższych newsach sprawdzimy, co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy. Spokojnie, spokojnie. Zaraz po newsach na otwarcie kolejnej godziny będzie Ila i dlaczego nic.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
27: Piątek, piąteczek, piątunio w Toruniu. Aura pogodowa nieszczególnie pasuje do imprezowych planów. Ale jeżeli takie macie, to na wyjście warto zabrać ze sobą parasolkę. Na toruńskim niebie mamy sporo chmur, z których może nam jeszcze popadać, a nawet zagrzmieć. Sobota w Grodzie Kopernika zapowiada się już spokojniejsza, choć w niedzielę także czekają nas opady. Z kolei wartości na toruńskich termometrach zatrzymały się w okolicy 15 stopni. Mam nadzieję, że wasze nastroje są nieco lepsze niż widok za oknem. A jeżeli nie, to polecamy się na poprawę humoru.
26: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
25: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Minęła 15, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
1: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju zapowiadał, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż nie jest znane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
0: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, dwójka nauczycieli i jeden rodzic. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu.
4: SK2 News, Toruń.
5: Renata Grudzińska. 189 projektów idzie do oceny merytorycznej. Do 22 maja torunianie mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Listę znajdziecie na torun.pl. 4 kategorie dla ludzi kultury w Kujawsko-Pomorskim. Do 14 czerwca możecie zgłaszać najlepszych animatorów do nagrody Złotego Młynka.
6: Zachęcamy wszystkich do tego, żeby wypełnić formularz.
5: Mówił Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu.
24: 2,5 minuty po godzinie 15. No to taki jest plan. Plan muzyczny. Ira, dlaczego nic? Potem Sylwia Grzeszczak, och jach, więc się trochę pozachwycamy, bo chyba pora na zachwyty dobra, jako że powoli kończymy robotę. Zwijamy te żagle. Ja wiem, nie wszyscy, ale jednak. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania Igor Herbut z Alia Widowa Biną nareszcie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 16 po trzecie, teraz o ptakach będzie. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki latają, czy też nie. Tak jak emu pozostają na ziemi, albo pingwiny na przykład. Okazuje się, że o zdolności do lotu decyduje nie tyle zestaw genów, co, i teraz uwaga, będzie mądry cytat, precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego, cokolwiek to znaczy. Ja tam bym na miejscu ptaków w kompleksy nie wpadał, że jak ptak, to od razu latać musi. No przecież są ptaki, które bez latania mają całkiem przyjemne życie. Przecież nie każdy facet z widłami to Neptun, jak mawiają. Sydney, Polak i PZ, otwieram wino, a później Beata, a później budka suflera w SC2.

0: A właśnie, właśnie, gramy najlepsze polskie hity. To jest SK2, Budka, Suflera i Twoje Radio za nami. Zaraz Jula, będzie Krzysztof Zalewski z Dawidem Porsiadło i z Kortezem. Będzie Tadeusz Woźniak jeszcze. A teraz, jako że już zbliżamy się do 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SK2, Michał Przybyła.
1: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Robczyce-Dębica na Podkarpaciu to po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, informuje PKP. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytuł Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. To może być ostatni mecz Lewego na Camp Nou.

0: Radio SK2, Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Gramy najlepsze polskie hity. Układ akordów na gitarę w tym utworze jest dość prosty, co powoduje, że każdy, kto podejmował jakąkolwiek próbę, czy udaną, czy mniej udaną nauki gry na gitarze, na pewno z Zegarmistrzem Światła się osobiście spotkał, prawda? 18 minut pozostało, nie, no dobra, wróć. 17 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę u nas Igo i Bruce, a wiadomo, że punktualnie o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
8: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: I po reklamie.

0: Bohaterowie Mazurskiej Majówki 2026 w Mikołajkach, która dopiero co za nami. Jeszcze wspomnienia tejże są świeże. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Zaraz 16 o 16 najświeższe newsy. Po 16 ja będę grał, a Jarząbek będzie miał dla was prawdę. Więc jeżeli chodzi o to, co zagram, to na pewno na otwarcie kolejnej godziny Baranowski, Czułe Miejsce, ale także formacja Nieżywych Schabów i Ich Lato oraz Wiktoria Kida i Naiwna Ja.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
10: W kalendarzu długo wyczekiwany piątek, ale zanim oficjalnie rozpoczniemy już weekendowy odpoczynek, to wiele osób musi pokonać autem drogę do domu. A to niestety nie będzie takie łatwe o tej porze dnia. Zagęszczony ruch na toruńskich drogach z pewnością zauważą kierowcy przy wjeździe na Most Piłsudskiego. Tłoczno jest też na trasie przez Żółkiewskiego i Skłodowskiej Curie oraz na Polnej. Drogi wyjazdowe z Torunia w kierunku Lubicza i Grębocina także mogą zająć Wam więcej czasu. A my oczywiście polecamy się na podróże samochodem. Zostańcie na 96 i 7 FM.
9: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją, trwa akcja ratunkowa. Donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
12: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
11: Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Nawałnicą będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
13: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
11: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. Wielka wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. 205 osób wraca do domów z obu stron frontu w ramach umowy między Kijowem i Moskwą. W sumie porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Załański, większość zwolnionych Ukraińców przebywa w niewoli od 2022 roku.
14: SK2 News, Toruń.
10: Renata Grudzińska. Apel toruńskiego klubu PiS do marszałka województwa. Chodzi o spór związany z Centrum Czochralskiego.
7: Rozwój nauki i innowacji w województwie kujawsko-pomorskim powinien opierać się przede wszystkim na wzmacnianiu potencjału uczelni wyższych,
10: mówił Adrian Mul, przewodniczący klubu. Apel trafił już do przewodniczącego Rady Miasta Torunia. Przed nami druga odsłona biegów trylogii legend toruńskich. Run Toruń wystartuje w niedzielę o 11 przy Broniewskiego z metą przy przystani Toruń. Na uczestników czeka wyjątkowy medal inspirowany legendą Tuba Day.
14: 3 minuty po godzinie 16. Czułe miejsce od Baranowskiego już za chwilę, potem Lato od formacji Nieżywych Schabów i Naiwna Ja, to od Wiktorii Kidy. No i Jarząbek, od niego będzie Prawda, a potem Stacja Warszawa od zespołu Lady Punk, czyli nieźle nam się ta godzina zapowiada. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: prawdę ci powie.
1: Coraz więcej dzieciaków jeździ dzisiaj na rowerach elektrycznych i trudno się dziwić. Dla młodych to jest frajda, dla rodziców czasem jedyny sposób, żeby wyciągnąć ich sprzed ekranu. Tyle, że nie każdy rower elektryczny jest w świetle prawa rowerem. Bo jeśli sprzęt ma za mocny silnik, jeździ szybciej niż 25 km na godzinę albo ma manetkę gazu i potrafi jechać bez pedałowania, to policja może uznać go za motorower, a wtedy zaczynają się schody, bo potrzebna jest rejestracja, tablica OC i prawo jazdy kategorii AM. Do tego dochodzą też przepisy dotyczące wieku. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może samo jeździć po drogach publicznych. Starsze, od 10 wzwyż, potrzebuje już karty rowerowej albo prawa jazdy. No i od czerwca obowiązkowy jest też kask dla wszystkich poniżej 16 lat. Problem jednak w tym, że wielu rodziców kupuje tańsze modele z internetu, często sprowadzane spoza Unii, i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia, a mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

0: To taki dobry hymn wejścia w weekend. Gotowi na wszystko. Ten tytuł ma znaczenie o tej porze w piątek. Phil i Lambery za nami. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Various Manx, Mai. A na zegarkach już 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. W SC2 Michał Przybyła.
1: Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy emerytów. Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Pierwszy z czworaczków z ZOO we Wrocławiu rusza do Lizbony. Narodziny tygrysów były światową sensacją. W naturze żyje ich tylko 400. Teraz pierwszy z rodzeństwa jedzie w świat.
2: Staramy się imitować tę sytuację w ogrodzie, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny.
1: Mówił Paweł Sroka z wrocławskiego ZOO.

0: Kiedyś auto z alufelgami było luksusem, dzisiaj już jest standardem, ale całowanie cały czas w kategoriach luksusów pozostaje zdecydowanie. Cookies i piersi, całuj mnie w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Piąteczek, weekend nam się rozkręca, zbliżamy się do takiego pięknego czasu, kiedy chyba większość z nas już skończy pracę. Ja wiem, że są tacy, którzy dzisiaj po południu, wieczorem będą pracować, w nocy będą pracować, przez cały weekend będą pracować. Wiem. W sumie to i my będziemy cały czas dla was grać najlepsze polskie hity. Natalia Zastępa już za chwilę w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen.

0: Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. I po reklamie.

0: To Wilki i Urkę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz piątkowa godzina 17 i już jest jakieś takie poczucie luzu w narodzie, prawda? Że już weekendzik, że już piąteczek w tej swojej najlepszej fazie. No i ja teraz w tym najlepszym momencie przekazuję stery Łukaszowi Zduńczykowi, który już będzie z nami zaraz po godzinie 17. Łukasz też od 18 będzie wam grał najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski.

0: sporo chmur, ale chwilami może pojawić się też słońce, a temperatura osiągnie do 16 stopni. Podobne wartości zobaczymy w Toruniu także w niedzielę, choć tutaj może nam już popadać.
1: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim.
3: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
2: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosił PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
2: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
5: Ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
2: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, deklaruje dotychczasowy zastępca, a obecnie nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
6: Będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
2: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
7: SK2 News, Toruń.
0: Renata Grudzińska. Jak powinien wyglądać plac w Parku Stulecia? O tym zadecydują mieszkańcy Torunia. Urząd Miasta zaprasza na konsultacje społeczne. Ankietę do wypełnienia online znajdziecie na torun.pl, a 21 i 30 maja odbędą się także spotkania stacjonarne. Studenci przyjmują Toruń. Piernikalia potrwają od 18 do 22 maja. Kogo zobaczymy na scenie?
8: Zalia, Jąk i Gibrotka i Nocny Kochanek, i Margaret, Żabson, no i Enej.
0: Mówiła Marta Kuta, przewodnicząca samorządu. W tym roku Piernikalia odbędą się na Olimpie.
9: Wiecie co? To chyba już, tak mi się wydaje, już prawie 3 minuty po godzinie 17, czyli to jest ten moment, o którym marzyliśmy od pierwszego budzika w poniedziałek. Jak to fajnie by było, gdyby był już piątek. No i jest, słuchajcie, weekend się zaczyna i zaczynamy go z najlepszymi polskimi hitami. Łukasz Zduńczyk, witajcie, do domu, po pracy jedzie z nami Baim.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć, że się weekend zaczyna już 19 po 17, a SK2 gra takie klasyki, to elektryczne gitary. A dzisiaj, słuchajcie, bardzo ważny dzień, prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej, legenda mikrofonu, człowiek, którego zna każdy, obchodzi urodziny. Dariusz Szpakowski właśnie skończył 75 lat, to jest gość, którego zna cała Polska, wszystkie pokolenia, autor wielu kultowych tekstów, jak na przykład ten... Także panu Dariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim podziwiamy. Słuchajcie, ten gość tyle meczów polskiej reprezentacji skomentował i wytrzymał to wszystko nerwowo.
1: SK2.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity, a pewna pani, pasażerka tanich linii lotniczych ostatnio miała gigantycznego farta, słuchajcie. Leciała sobie z Krakowa do Liverpoolu i na pokładzie samolotu kupiła zdrapkę, jak to czasami oferują w tanich liniach lotniczych, prawda? No i wygrała ponad 2 miliony złotych. No to linia lotnicza właśnie klientkę straciła, bo myślę, że po takiej wygranej ta pani będzie mogła sobie pozwolić na latanie samolotami, w których może nie będzie zdrapek, ale za to będzie troszkę więcej miejsca na nogi.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
7: Tu jest gorzej, konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
6: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
7: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
6: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
1: I po reklamie.

0: Daga Doda i zespół Virgin na antenie Eski 2. To są najlepsze polskie hity. Teraz starszym numerom dajemy chwilę odpocząć, bo naszą antenę przejmują nowości. Zapraszam Was na 66. notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie ze mną, bo będę miał koncertową niespodziankę. Powiem tylko tyle. To jest coś, co fanom rapu na pewno bardzo się spodoba.
1: Reklama.
2: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.
10: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zderzenie czterech pojazdów na S7C w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
11: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
10: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Unijne miliardy z SAFE uwolnią środki dla służb. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu.
12: Gorąca polska dwudziestka.
13: Polska dwudziestka.
12: Radia Eska 2.
0: No i to jest bardzo dobry plan na początek weekendu. 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, ale nie tylko. Dokładam jak zawsze też sporo nowości, których jeszcze nie słyszeliście. No i tym razem mam niespodziankę. Fani rapu na pewno się ucieszą. Uwaga, słuchajcie uważnie Eski 2 w najbliższych godzinach, bo będę miał dla was zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jak je zgarnąć, co i jak, to ja wam potem wszystko powiem. I dodam jeszcze jedno, będzie na bogato, bo tych biletów jest całkiem sporo.
12: Gorąca polska dwudziestka, Radia Eska 2.
0: Ale listę hitów Eski 2 tak na spokojnie zaczynamy, bo już można odetchnąć po całym tygodniu. Na miejscu 20 Igo, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Idole nastolatek kilka lat temu i myślę, że cały czas. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 Gorącej Polskiej 20 w SC2. A ten gość się może stać idolem, albo już się stał. Jasiek Piwowarczyk, mam dla was nowość od tego gościa. Ten artysta w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, a karierę swoją zaczynał od szkoły muzycznej, czyli wykształcony muzycznie. Śpiewał w chórze, a teraz robi swoją muzę i coraz lepiej mu to wychodzi. Posłuchajmy jego nowości. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, już teraz w SC2.
2: Halo, halo, tu
1: nie, czekaj. Chyba nie ten przycisk mi się kliknął, przepraszam.
3: Gorąca Polska 20 Radia Polska 2.
1: O, teraz się dobrze załadowało. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Premierowo gra na antenie Eski 2. Z tym numerem Jasiek wystąpi na konkursie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. Eska 2 też tam będzie.
4: Nie czekaj.

0: po raz pierwszy solo, bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej 20. W zeszłym tygodniu Kasia Sienkiewicz była w naszym studiu, osobiście ten numer zagrała i zdradziła, że po raz pierwszy nagrywanie piosenek solo jest trochę jak granie w grę.
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Jeśli chcecie, żeby Kasia Sienkiewicz weszła na wyższy level w liście hitów Eski 2, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A teraz nowa misja w karierze Maćka Skiby, bo po raz pierwszy nagrał numer w duecie. Maciek Skiba i Bledka. To miejsce 16 gorącej polskiej 20 w SC2. Pytasz

0: Graliśmy jego numery, zanim stał się popularny. Messner w Radiu SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy kolejny młody talent. To Ola Kendra. Śpiewa od 9 roku życia. Próbowała swoich sił m.in. w The Voice Kids. A teraz zaczyna podbijać polską scenę, bo właśnie dostała się do Opola. Wystąpi na tym kultowym festiwalu polskiej piosenki na koncercie debiuty. Właśnie z tym numerem, który już za chwilę zagram wam premierowo na antenie SK2. I wy będziecie mogli powiedzieć, że Ola Kendra to wy znacie właśnie z Radia SK2.
1: Polska 20 Radia SK2.
0: Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Niedługo w Opolu, a już teraz w propozycjach do gorącej polskiej 20 Radia SK2.

0: się właśnie robi hity. Tydzień temu w propozycjach, a już dzisiaj ląduje na miejscu 13 gorącej polskiej 20 mrozu w Radiu SK2. Teledysk do tego numeru nakręcił na Filipinach, czyli tam trochę popracował, trochę odpoczął. Fachowo to się chyba nazywa work-life balance. Zaraz do Was wracam po krótkiej przerwie. Na 12 czeka Vito Bambino i Zalia.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: I po reklamie.

Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.

0: pasmem
1: Jurskim. Doda kończy tydzień z 11. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. Doda jest jak Mata. Ona też zagra koncert na Stadionie Narodowym, tylko że Doda w przyszłym roku, a Mata dziś i jutro. A teraz czas na kolejną nowość. Lubimy wam odkrywać nową polską muzykę i teraz kolejny hit spod szyldu Babie Lato. W tym roku w składzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bela Komoszyńska z Sorry Boys i Katia, młoda artystka. W takim składzie dziewczyny zagrają na festiwalu Letnie Brzmienia. Ta impreza w największych miastach w Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. A już teraz dwa słowa. Końca premierowo w SC2.

0: To się staje coraz większym hitem. Dziewczyny pną się w górę i kończą tydzień na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był zespół Lore, a ja mam dla was teraz coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na antenie Radia SK2. Mam dla was zaproszenia. Aż 4 na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jeśli chcecie, przekonajcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście na ten koncert pójść. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Mogą być też SMS-y 726-826-826. Z kim i dlaczego poszlibyście na koncert Taco Hemingwaya jutro w Gdańsku? Zgłaszajcie się za darmochę, a ja po 19 wyślę bilety komuś z was.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Lista hitów radia.
1: SK2. Reklama.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Marta Łazarska, w Toruniu wiele imprez festiwalowych. No i już dzisiaj w ramach festiwalu Kosmos Sztuki do usłyszenia Jakub Jan Bryndal razem z El Axo. Ten koncert w Labie o godzinie 20, wstęp wolny. O godzinie 21 z kolei możecie wybrać się do Largo Club. Tam Queen's Party w Largo. No i muzykę serwować przez wieczór będzie nam DJ Bossy.

0: 2.
1: Tylko w Radiu SK2 na ostatnią chwilę możecie zgarnąć aż 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Tych biletów nigdzie już nie ma, one są już niedostępne. Nie kupicie tych biletów, bo uwaga, 130 tysięcy biletów na całą trasę Taco Hemingwaya poszło w zaledwie kilka godzin, ale my te bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku dla Was mamy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726-826-826. Całą Waszą ekipę SK2 może wysłać na koncert Taco w Gdańsku. Łukasz Zduńczyk, witaj!
0: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
1: Ja wiem, że pogoda za oknami mało wakacyjna, ale my się już na lato nastawiamy. Bo na miejscu ósmym Bledka, Łukasz Zduńczyk, hej!

0: Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Maciek Musiałowski. Gramy wasze ulubione polskie hiciory i mamy dla was też koncertowe niespodzianki. Razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że jakieś tam plany wam się posypały. Co to miało być, panieński czy jak? O co chodzi? Opowiadaj.
1: Nie, miało być super.
0: O nie, halo Agnieszka, coś nam chyba... Agnieszka nam chyba uciekła. Słuchaj, strasznie słabo cię słyszę.
1: Halo, halo?
0: O, teraz troszkę lepiej. No to opowiadaj, co tam się wydarzyło u was.
1: No miało być super weselicho wielkie i ekstra. Z kontaktami, z pracy miałyśmy świętować jedną z naszych koleżanek imprezkę, ale no niestety wkład się posypał i tego nie zrobimy.
0: Aha, czyli miała być imprezka, nie ma imprezki i przydałoby się jakoś nadrobić zaległości, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale to uzbierasz mi ekipę, ty plus trzy osoby?
1: Oczywiście, to nie jest problem.
0: Słuchaj, a lubicie słuchać rapu?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, no to głupie pytanie. Słuchaj, sprawa prosta. Agnieszka, cztery bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Prosisz, masz.
1: Dziękuję.
0: Ty to jesteś dobrą kumpelą z pracy, powiem ci.
1: Też tak myślę.
0: No to słuchaj, pozdrawaj teraz twoje koleżanki, ogłaszaj im, że jutro idziecie się bawić.
1: Madzia, Gaba, Iza, Sandra. A, dobra, to Sandra pewnie lub bez Izy.
0: Pakujcie się, bo jutro idziecie się bawić. Dobrej zabawy, dziewczyny, wam życzę.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, hej. A już teraz może być taki przedsmak tej zabawy, bo już teraz na antenie SK2 Daria Zawiałow i Taco Hemingway, który jutro zagra.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Piąteczka dla Roxy Węgiel. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Gość, który też tak jak Roxy wypływa na szerokie wody. To Maciek Skiba, który, przypomnę, ma już kawałek Chcę Ciebie Częściej, który podbił listy hitów w naszym kraju. Teraz wydaje kolejne single, ma duet z Bledką i wydał właśnie nowość, z którą dostał się na Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To Maciek Skiba i Wołam. Już teraz gram premierowo na antenie Radia SK2. Ten kawałek pojawi się na konkursie Premier w Opolu. A już teraz wskakuję do propozycji do Gorącej Polskiej 20.

przełączamy się na tryb letni. Tak będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Tak ten numer brzmi na antenie Radia SK2, a tak ten kawałek brzmiał przy ognisku na Mazurach.

Kuba i Kuba bawili się razem z nami i z naszymi słuchaczami na mazurskiej majówce Radia SK2. Polecam wam zajrzeć na naszego Instagrama, tam nagranie zobaczycie w całości i dużo innych ciekawych rolek. Powiem wam tyle, Kuba i Kuba są naprawdę bardzo zabawni, więc jeżeli teraz potrzebujecie czegoś na poprawę humoru po całym tygodniu, to polecam wam Instagrama Radia SK2, no i polecam gorącą polską 20, bo wchodzimy na podium. Na miejscu trzecim spadający ze szczytu Dawid Podsiadło. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity.

niedługo ten i wiele innych hitów Dawida Podsiadło będzie można usłyszeć na żywo. I to w niesamowitych okolicznościach, bo na stadionie. Dawid Podsiadło i miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. W czerwcu Dawid rusza w stadionową trasę koncertową. Będzie stała obrotowa scena na stośrodku stadionu. 6 czerwca start na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a potem w planach m.in. PGE Narodowy w Warszawie i to dwa razy. A już teraz miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Wiktor Waligura, który na jesieni podobno wyda nową płytę.

0: Wiktor Waligura. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Żeby zdetronizować Dawida Podsiadło, to naprawdę trzeba zrobić niezły hicior. To trzeba umieć, ale jak taka ekipa siada razem w studiu i tworzy wspólną piosenkę, no to musi być deklasacja konkurencji, krótko mówiąc. Igor Herbut, Zaria i Vito Bambino w jednym hicie, czyli nowy hymn męskiego grania już teraz na antenie Radia SK2. Nareszcie na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2.
2: Ja się staram.

0: i od dawna to wiem.
1: Wiedzieliśmy to od samego początku, że ten numer będzie hitem. Nowy hymn męskiego grania, nareszcie. Na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki to wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia. Już niedługo tę ekipę, a także wielu innych artystów zobaczymy na żywo w największych miastach w Polsce. Start trasy męskiego grania 26 czerwca w Żywcu, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zakończenie 21 i 22 sierpnia. A czy wystąpią na szczycie gorącej polskiej dwudziestki? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
4: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: To będzie ostatnia reklama.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Kuban Mrozu i Faust. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a już jutro wielki dzień dla polskiej siatkówki, słuchajcie. Dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Ziratem Bankasi Ankara. I co ciekawe, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, także biało-czerwoni zdominowali światową siatkówkę. Gratuluję serdecznie i powstrzymam się od złośliwości w kierunku piłkarzy.

0: Ona teraz szykuje formę. Nie na lato, tylko na przyszły rok. Daria Zawiałow w Radiu SK2 w przyszłym roku wyda płytę i ruszy w trasę koncertową, a na razie odpoczywa, podróżuje i pisze piosenki. A formę na weekend zapewni wam już teraz Antonina Van Dessel, bo ona teraz przejmuje stery i będzie wam grała najlepsze polskie hity na start weekendu.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
6: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska, Brodka, Margaret, Enej czy też Zalia. To właśnie w rytm ich hitów będziemy bawić się w następnym tygodniu na toruńskich piernikaliach, czyli juwenaliach, które startują, przypomnę, już w najbliższy poniedziałek. No a jeżeli wolicie aktywną zabawę, no to może basen. Ja mam dla was zaproszenia do akwaparku Olender w Wielkiej Nieszawce. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do was zaproszenie powinno trafić.
9: No i mamy na zegarach godzinę 20 w piątek 15 maja i mam bardzo świetne informacje dla was. Słuchajcie, zaczynamy weekend, więc mamy z czego się cieszyć. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam już takie piątkowe dobry wieczór. A w tej godzinie naprawdę garść super hitów, więc koniecznie bądźcie z nami.

To wieczorową porą w piątek była grupa Kombi. Sen się spełni w Radiu SK2. Czy wiecie, że dzisiaj mamy zimną Zośkę? No i oprócz tego oczywiście dzisiaj wszystkie Zosie, Zofie, Zosieńki mają swoje imieniny, więc składamy wam, drogie Zofie, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia SK2. No ale co to jest ta zimna Zośka właściwie? Poprzednie trzy dni to było trzech ogrodników, a dzisiaj grande finale, czyli zimna Zośka. I doczytałam, bo sama byłam ciekawa, cóż to takiego, co to za magiczna data. I słuchajcie, 15 maja to jest magiczna data, zimna Zośka, gdzie ostatni raz w maju mogą pojawić się podobno przymrozki. I nie powinno się przed tą datą sadzić roślin w ogrodzie takich delikatnych, chodzi tutaj o warzywa, takich jak ogórki, pomidory czy papryczka. I dopiero po 15 maja, kiedy już nie będzie przymrozków, można śmiało sadzić te warzywa w ogródku. No i ot, cała filozofia. Także drodzy ogrodnicy, tacy, którzy tak niespecjalnie znają się jeszcze na ogrodnictwie, nie dziękujcie, tylko korzystajcie. 15 maja, absolutnie magiczna data w ogrodnictwie. A już teraz u nas muzycznie Sarsa, bronię się.

To była Sanach i Vito Bambino, Ale Jazz. No i Ale Jazz, bo w tym tygodniu wszyscy żyją Eurowizją 2026. I za nami dwa emocjonujące półfinały, podczas których wyłoniono po 10 finalistów. A w sobotnim, jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich m.in. reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że no naprawdę, kawał głosu. My już teraz trzymamy kciuki, żeby Alicja, no co, zajęła pierwsze miejsce. Finał już jutro i jutro już będziemy wszystko wiedzieć. A wy trzymajcie kciuki za Alicję.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: To była bardzo fajna Zofia Alaja, kupiłam bilet. Ja przeczytałam przed chwilą, że głaskanie psów dobrze robi na głowę. No i słuchajcie, doczytałam się, że nie tylko dlatego, że nas wycisza, uspokaja i budzi takie pozytywne emocje, jak głaszczemy sobie naszego pieseczka, tylko dodatkowo bardzo dobrze działa na korę przedczołową, czyli taką przednią część tutaj naszej głowy, której zawdzięczamy najbardziej zaawansowane umysłowe umiejętności i funkcje, które odróżniają nas od innych ssaków naczelnych. Tutaj cytowałam. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę to nie my dla psa, tylko pies dla nas. I jak macie takiego terapeutę w domu, no to już do dzieła głaskać, głaskać i jeszcze raz głaskać, bo oprócz takiego spokoju, no to jeszcze wasza kora przedczołowa zaczyna lepiej funkcjonować. No i to się nazywa prawdziwe szczęście.
1: SK2.

0: Na zegarach za moment godzina 21, a to był Happy Set, zanim pójdę. Co po 21 w Radiu SK2? No oczywiście, dalej najlepsze polskie hity i na początek Big Day, Ania Karwan, Kamil Bednarek i Staw. Także koniecznie bądźcie z nami, bo po 21 u nas nadal będzie się muzycznie bardzo dobrze działo. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
0: Marta Łazarska, brak pomysłu na piątkowy wieczór w Toruniu. Mam dla Was kilka propozycji. Pierwsza z nich to godzina 22 i impreza Go Wild z DJ-em Quamar w Hex Club. Druga propozycja to bal u Disneya, bal konkretnie w klubie NRD, również o godzinie 22. Tu muzyka z lat 90., 2000 i pierwszej dekady 2000 roku. Prowadzenie Baywatch Parties i DJ Smutny Pies. I mamy to na zegarach 21 w piątek, 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina van Dessel. I w tej godzinie, oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje, powiem Wam o nowej modzie na wesela. Więc koniecznie zostańcie i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór.
2: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
0: Dobry wieczór, bo za oknem ciemno, a teraz Big Day w dzień gorącego lata. Coś, co niedługo, już niedługo będziemy śpiewać, bo mam nadzieję, że będzie gorąco.

To był ostatni most od Lanberry. I miało być u nas o weselach i o nowej modzie na wesela. To będzie, dlatego że wygląda na to, że czasy wesel, takich na 3 dni i zaproszenia połowy powiatu, trochę się kończą. Vicky Gabor raczej nie planuje wielkiej ceremonii, jak mówi, a komentarz w sprawie dorzucił nawet Bogdan Trojanek, czyli dziadek jej ukochanego. Czyli mamy taką sytuację, w której młode pokolenie mówi, że woli bardziej kameralnie i spokojnie. I może to jest po prostu znak czasów, że zamiast 250 gości albo i więcej, 5 zespołów i 10 ciepłych dań, ludzie wolą szybciej, ciszej i bez poprawień do poniedziałku. Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji. Moda na wesela się zmienia, ale na muzykę nie. I u nas już teraz bratanki, gdzie ten, który, powie mi, w Radiu SK2.

0: Niezmiennie bardzo dobry numer Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Teraz powiem wam o pogodzie, bo to jest temat, który wszystkich zawsze interesuje, no i dużo dyskusji jest na ten temat, więc słuchajcie, pogoda postanowiła zrobić nam weekend w takiej wersji all inclusive, tylko niestety bez słońca. Synoptycy ostrzegają przed solidnym załamaniem pogody, ulewami i możliwymi podtopieniami. No, czyli parasol znowu staje się najważniejszym dodatkiem sezonu. Najmocniej ma popadać na południu kraju, więc jeżeli planowaliście grilla, to lepiej zaplanujcie tego grilla, ale może z pieca. I myślę sobie, że nasze auta po takiej ilości deszczu pewnie same będą prosiły o tryb amfibia. A jedyny plus, no to co? Trawa będzie zachwycona, my już trochę mniej, ale są zawsze jakieś plusy.
1: SK2.
0: A my lecimy dalej z muzyką w SC2.

To taki numer idealny, żeby rozpocząć weekend. Cleo i kolory lata w Radiu SK2. No i słuchajcie, teraz będzie trochę mniej o lecie, ale będzie o zakupach, bo potrafią dziś zaskoczyć bardziej niż serialowe zwroty akcji. Człowiek idzie tylko po kilka rzeczy do sklepu, a wraca z jedną malutką siatką, no i zastanawia się, czy to na pewno już wszystko, bo w sklepie zostawił jakieś 200 zł. Ceny znowu poszły w górę, droższy transport, usługi, no i codzienne wydatki. GUS właśnie przekazał dane o inflacji. Czyli podsumowując, kawa na mieście zaczyna być małym luksusem, wizyta u fryzjera brzmi jak plan inwestycyjny. No i co tu zrobić? Na szczęście humor jeszcze mamy w starej cenie, chociaż nie wiadomo jak długo. SK2.

Piątkowy wieczór w pełni, a my powoli zbliżamy się do godziny 22. To był duet Sikorski i Sikorski, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, numer Młodość. A po 22 na początek też duecik, bardzo dobry, Wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie bardzo dobrze muzycznie i w 100% po polsku, jak to w SC2. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Dwór Artusa to niezwykły zabytek na mapie toruńskiej starówki. Ten bogato zdobiony budynek kryje w sobie wiele tajemnic, a jego historia może zaskoczyć nie tylko turystów. Dziś odbywają się w nim koncerty i wydarzenia kulturalne. A jakie funkcje sprawował wcześniej?
2: Karolina Króluczko, Centrum Kultury Dwór Artusa, kierownik działu edukacji.
3: No, budynek wiąże się nierozerwalnie z historią miasta, tak naprawdę z działalnością handlową tego miasta. Jest to trzeci budynek, który został wybudowany w 1891 roku. Wcześniej były jeszcze dwa budynki Artusa. Pierwszy był wybudowany w około 1385 roku, drugi w 1829. Za każdym razem ta funkcja była trochę podobna do siebie. Była to funkcja reprezentacyjna takiego Bractwa Świętego Jerzego, od którego w ogóle sama nazwa dworu Artusa powstała. Bractwo Świętego Jerzego było to takie bractwo, które zrzeszało w sobie takich patrycjuszy, czyli takich nobilitowanych mieszkańców Torunia, którzy byli związani bezpośrednio z handlem, ale nie mieli żadnych szlacheckich korzeni. I żeby troszkę sobie tutaj dopowiedzieć, troszeczkę dodać do swojej działalności, za patrona właśnie uznali króla Artura, który był odpowiednikiem świętego Jerzego, był świeckim odpowiednikiem, dlatego właśnie Bractwo Świętego Jerzego, które zrzeszało właśnie handlarzy, patrycjuszy miejskich Torunia, wzięło sobie go za swojego takiego przewodnika, jeśli chodzi o taką sferę etyczną tego bractwa. A odpowiednikiem właśnie świętego Jerzego był król Artur. Stąd właśnie nazwa Dwór Artusa. Wcześniej nazwa była troszkę taka nietrafiona, dlatego że nazywało się to domem towarzyskim, domem spotkań, dlatego ten dwór Artusa bardziej nobilitował też to bractwo. No i w ówczesnych czasach właśnie powstawało wiele takich dworów Artusa, między innymi w Elblągu, w Gdańsku, no i właśnie też w Toruniu. Bractwo Świętego Jerzego swoją pierwszą siedzibę miało na ulicy Żeglarskiej. Z racji tego, że samo bractwo, jak i tutaj handel w Toruniu bardzo się rozwijał, musieli przenieść się do nowego, większego budynku. I wówczas powstała właśnie pierwsza siedziba Bractwa Świętego Jerzego w obecnym miejscu, gdzie mamy dwór Artusa. Było to w okolicach 1385 roku. Elewacja tego budynku była gotycka, zachowała się rycina. Tak naprawdę więcej materiałów archiwalnych na ten temat nie wiemy. Natomiast był na pewno większym budynkiem niż ta pierwotna pierwsza siedziba Bractwa Świętego Jerzego. Przetrwał on do 1829 roku, z tym, że drugi dwór Artus, który powstał w tym roku, trochę miał inną funkcję. Pełnił funkcję takiego teatru miejskiego, który już nie zrzeszał Bractwa Świętego Jerzego, dlatego że ono zakończyło już wtedy swoją działalność i pod opiekę ten dwór Artusa przeszedł miasta i pełni taką funkcję reprezentacyjną, funkcję, w której też mogli spotykać się mieszczanie, była tam restauracja, także też taka forma rozrywkowa działalności właśnie tego dworu wtedy była. Nie przetrwał on zbyt długo, dlatego że kolejny dwór Artusa to został wybudowany w 1891 roku, już o wiele większy, dlatego że te pierwsze dwa dwór Artusa zajmowały tylko jedną, jak gdyby parcelę, taką jedną działkę na rynku staromiejskim. Jak powstał ten duży dwór Artusa, którym obecnie jesteśmy, zostały do tego zaanektowane dwie zboczne kamienice po bokach właśnie tego pierwszego budynku i powstał wtedy taki właśnie budynek, w którym obecnie jesteśmy. Tak jak wspomniałam wcześniej, Bractwo Świętego Jerzego funkcjonowało do XIX wieku. W tym naszym tutaj dworze Artusa, poza bankietami, spotkaniami, odbywało się też wiele znaczących dla Torunia wydarzeń historycznych i na przykład w 1466 roku podpisano tutaj w dworze właśnie drugi pokój toruński, który kończył wojnę 13-letnią właśnie z krzyżakami. W piwnicach dworu Artusa założono pierwszą oficynę drukarską, a na przykład w 1724 roku protestanci odbywali tu swoje nabożeństwa. Natomiast kiedy Toruń został zajęty przez wojska rosyjskie w 1758 roku, znajdowała się tutaj cerkiew prawosławna. I jeszcze do takich ważnych wydarzeń historycznych z tych starszych lat należy zaliczyć, że generał Haller na naszym balkonie tutaj w dworze Artusa wznosił w 1920 roku toast za wolną Polskę. Jeśli chodzi o czasy II wojny światowej, to przez chwilę funkcjonował tutaj szpital, który głównie znajdował się właśnie w sali wielkiej. Jak można sobie teraz wyobrazić, patrząc na tą salę, bo jest dosyć bogata i kolorowa, wówczas była pokryta białą farbą, a na końcu sali, w takim najbardziej charakterystycznym, widocznym miejscu, znajdował się portret Adolfa Hitlera. Obecnie już portretu nie ma, ściany zostały odrestaurowane, przywrócono zarówno sprędność, jak i bogatą ornamentykę tego wnętrza. Ta sala wielka też może się kojarzyć z równie inną znaną postacią historyczną, ze Zbigniewem Herbertem, który studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który wówczas tutaj też miał swoją siedzibę, bo to też jest taki ważny wątek w historii dworu Artusa, że przez chwileczkę był siedzibą uniwersytetu i właśnie miał Zbigniew Herbert u nas zajęcia z rysunku. Inną też znaną postacią, która nie tylko jeśli chodzi o historię dworu Artusa, Artusa, ale również o historię Torunia zaznaczyła swoje miejsce i cały czas jak gdyby tutaj wszyscy o niej wiemy i wspominamy. Jest Grzegorz Ciechowski, który jeszcze wówczas z zespołem Respublika, potem Republika miał właśnie w naszych piwnicach swoje próby. Znajdował się wówczas tam klub Odnowa, który zanim jeszcze się przeniósł właśnie na kampus Uniwersytetu, też miał swoją właśnie działalność tutaj, rozpoczynał właśnie w dworze Artusa. Jeśli chodzi o obecną działalność dworu, tak naprawdę ona trochę może formą, trochę rodzajem wydarzeń się różni, ale tak naprawdę jeśli chodzi o znaczenie dla miasta, to cały czas jest to takie miejsce

0: tu spotkać. Mamy też kino, także zapraszamy na seanse, więc jeśli chodzi o działalność samego Dworu Artusa, dzieje się bardzo tutaj dużo odnośnie też warsztatów edukacyjnych. Prowadzimy zajęcia dla szkół, dla grup zorganizowanych, ale też indywidualne. Obecnie Dwór Artusa pełni też funkcję reprezentacyjną, tak jak w poprzednich swoich historycznych wydarzeniach, dlatego że odbywają się różne wydarzenia związane z Urzędem Miasta czy z innymi wybitnymi instytucjami, które tutaj kierują.
1: Dwór Artusa to miejsce, które znają mieszkańcy, ale także turyści, którzy obserwują ten budynek z zewnątrz i wyróżnia się on wśród innych gotyckich budynków na Starówce. Powiedzmy troszeczkę o tym stylu, czym on się charakteryzuje, jak wygląda?
0: Tak naprawdę ten budynek zawiera w sobie wiele stylów. Czy jak patrzymy z zewnątrz, to bardziej wyróżnia się może neorenesansowa taka jego elewacja. Natomiast wewnątrz budynku tak naprawdę spotykamy różne style. Na samym początku, przy wejściu mamy styl taki neogotycki, gdzieś tam są nawiązania do tego, są bardzo takie bogate, zdobione malowidła na sklepieniach. Natomiast chciałabym jeszcze powrócić do jak gdyby tej elewacji zewnętrznej. Ona jest dosyć charakterystyczna. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Szerokiej. Naprzeciw budynku mamy ratusz staromiejski. Zawsze to taki był troszeczkę przytyczek dla władz miejskich, bo trochę rywalizował ten budynek z ratuszem. W centralnej części fasady znajduje się bardzo zdobiony, bogaty portal, którym zwieńczony jest trójkątnym naczółkiem, a właśnie na tym naczółku jest przedstawienie głowy lwa, która właśnie ma nawiązywać do jak gdyby tutaj zaczątków powstania Dworu Artusa, czyli do legendy o królu Arturze. Jeśli chodzi o samą elewację, powstała ona z takiego czerwonego piaskowca, który jest bardzo łatwy w obróbce, ale jeśli chodzi o samą elewację, jest też bardzo trwały już po zakończeniu prac, także i jeśli chodzi o wygląd tego Dworu Artusa, też troszkę się odróżnia od tej architektury na rynku staromiejskim.
1: Mieliśmy już częściowo też o historii wnętrza, ale zabierzmy teraz słuchaczy też do środka. Ile tutaj jest pomieszczeń i co dokładnie tu można znaleźć?
0: Tak jak już wcześniej wspomniałam, mamy sale reprezentacyjne, mamy też kino, posiadamy salę wielką, w której odbywają się koncerty i też różne wydarzenia okołoteatralne, stand-upy, spotkania z autorami. Jeśli byśmy sobie troszeczkę z niej wyszli, to przejdziemy przez taką salę lustrzaną, która jest dosyć małą salą, ale bardzo bogato zdobioną, bardzo zawiera w sobie bardzo dużo symboliki. Nie będę zdradzać szczegółów, zapraszamy. Można się umówić na zwiedzanie i obejrzeć tą salę. Przechodząc dalej, dostajemy się do sali małej, w której niestety akustyka nie jest zbyt dobra, więc zazwyczaj odbywają się jakieś wydarzenia eventowe, albo po prostu jest jako zaplecze dla artystów, którzy występują na sali dłużej. Jeśli chodzi o salę malinową, bo jakbyśmy tak sobie przeszli kolejno, to przechodzimy przez salę srebrną, potem mamy salę malinową. Jest to sala, w której też odbywają się mniejsze koncerty, jakieś projekcje filmowe, spotkania z autorami, również jakieś konferencje, tak naprawdę szereg różnych wydarzeń związanych właśnie z działalnością Centrum Kultury.
1: Dwór Artusa to miejsce, które znajdziemy w Toruniu, ale także podobne budynki były budowane w innych miastach, na przykład w Gdańsku czy Elblągu. Czym wyróżnia się ten nasz toruński budynek?
0: Z mojej perspektywy przede wszystkim wielkością i swoją działalnością, bo ona jest dosyć szeroka. W obecnych czasach te pozostałe Dwór Artusa pełnią funkcję bardziej muzealną. U nas jednak jest Centrum Kultury, dlatego to w jakiej formie mogą nas odwiedzać tutaj nasi mieszkańcy czy turyści jest trochę szersza niż w pozostałych miastach, no ale też właśnie wielkość tego budynku go wyróżnia.
1: Czy takie bogate ornamenty i ładne zdobnictwo sprzyjają sztuce i wydarzeniom właśnie kulturalnym?
0: Często jak mamy zajęcia warsztatowe czy z osobami dorosłymi, czy z dziećmi, bardzo inspirują się czasami tym, co zobaczą gdzieś po drodze tutaj wchodząc na salę warsztatową. Także wydaje mi się, że bardzo. Przede wszystkim wielkość naszych pomieszczeń to też zawsze robi wrażenie. Zachęcamy do zwiedzania Dworu Artusa. Takie wydarzenie jest organizowane raz w miesiącu, czasami przy okazji jakichś innych dodatkowych wydarzeń, na przykład Toruń za pół ceny, mamy też dodatkowe zwiedzania. Zapraszamy do kina, zapraszamy na festiwale, na wszystkie wydarzenia, które tutaj u nas się dzieją. Można śledzić aktualne informacje na naszej stronie, na naszym fanpage'u na Facebooku. Też można zerknąć i wszystkie aktualne wydarzenia są tam umieszczone.
2: Toruński Dwór Artusa znajdziecie na rynku staromiejskim, w pobliżu fontanny z flisakiem i ratusza. Portfel, parasol, a nawet kołdra. To tylko niektóre z przedmiotów, które trafiają do biura rzeczy znalezionych w komunikacji miejskiej w Toruniu. MZK przypomina, że w razie zgubienia czegokolwiek w pojeździe, warto jak najszybciej zadzwonić do dyspozytora. Sprawdziliśmy, jak wygląda ta procedura krok po kroku.
3: Sylwia Darengowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. W obecnych czasach, w takim wielkim pędzie, kiedy żyjemy bardzo szybko, bardzo często myślimy o tysiącu różnych spraw naraz, zdarza się, że pasażerowie zostawiają jakieś przedmioty w środkach komunikacji miejskiej, czy to w autobusach, czy tramwajach, i potem no konsternacja, nie wiedzą w ogóle, co z tym zrobić, gdzie tego szukać, gdzie się zgłosić, jak po prostu spróbować odnaleźć, odzyskać swoją zgubę. Tutaj mamy kilka takich podpowiedzi, kilka wskazówek, co robić w takiej sytuacji. Otóż bardzo ważny jest taki pierwszy kontakt, pierwsze działanie. Jeżeli szybko zauważymy, że coś zostawiliśmy w autobusie bądź tramwaju, należy skontaktować się z dyspozytorem. W zależności od tego, jakim środkiem transportu jechaliśmy, należy zadzwonić do dyspozytora autobusowego albo tramwajowego. Numery do tych dyspozytorów są wskazane na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale znajdują się także na przystankach, w gablotach, tam gdzie są rozkłady jazdy. Dlaczego do dyspozytora? Dlatego, że to właśnie dyspozytor ma stałą łączność z kierowcami, z motorniczymi. On może zadzwonić, skontaktować się z prowadzącym pojazd i zapytać, czy nic się takiego nie znalazło. Czasami jest tak, że prowadzący pojazd, kierowca bądź motorniczy, znajduje coś na pętli podczas takiego, no, takiej rutynowej obsługi, takiego sprzątania na pętli właśnie. No, a czasami jest tak, że to pasażerowie, współpasażerowie coś oddają, coś co znaleźli. No i wówczas kierowca ma, czy motorniczy ma wiedzę na ten temat i powie dyspozytorowi: tak, jest taka torba czy taki plecak u mnie, będzie do odebrania w takim a w takim miejscu o takiej a takiej porze. Niestety tutaj trzeba też powiedzieć taką jedną rzecz, że często się zdarza, że pasażerowie, nawet jeżeli coś znajdą, to tego nie oddają. No i wówczas pole manewru jest naprawdę bardzo niewielkie. Nie wiem, no można spróbować ogłaszać się na jakichś grupach toruńskich. Może znalazca się zlituje i po prostu jakąś ważną dla nas rzecz zagubioną odda. Dokąd należy się udać po zgubę? Najpierw od kierowcy czy motorniczego te rzeczy trafiają do dyspozytora, a właściwie tak po 24 godzinach trafiają do biura rzeczy znalezionych w komunikacji miejskiej. To biuro znajduje się w kasie biletowej przy ulicy Sienkiewicza 24-26 i to jest takie ostatnie ogniwo w łańcuchu tych rzeczy zagubionych w pojazdach komunikacji miejskiej. Pasażerowie mogą się zgłosić do kasy osobiście z pytaniem, czy ktoś znalazł taki przedmiot, czy to tam dana rzecz tam się znajduje, a mogą też zadzwonić pod numer 56 612 18 41. Każda taka znaleziona rzecz jest dokładnie opisana, jest zabezpieczona. Właściciel może ją odebrać po dokładnym opisaniu tego przedmiotu, czyli na przykład jeżeli szuka plecaka, to musi powiedzieć, jak plecak wygląda, co się w nim znajdowało i takie szczegóły ułatwiające identyfikację właściciela. No tutaj można dodać, że różne znaleziska nam się zdarzają. Od takich drobnych jak rękawiczki, czapki, parasole, po bardziej poważne rzeczy, na przykład worki ze strojem na WF, dziecięce plecaki, szkolne plecaki nawet, ale także zdarzała się biżuteria, aparaty słuchowe, ba, mieliśmy nawet kołdrę pozostawioną w autobusie lub tramwaju. To właściwie wszystko, co można zrobić w takiej sytuacji.
1: A co dzieje się z przedmiotami, które powiedzmy nie zostaną odebrane? Jaki czas spędzają one w tym biurze rzeczy znalezionych, a co dzieje się później?
3: No, znajdują się one u nas naprawdę długo. Właściwie rzadko prowadzimy taką akcję utylizacji takich przedmiotów. Natomiast inaczej jest w przypadku jedzenia, bo i takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli na przykład ktoś zostawi torbę z artykułami spożywczymi, to my tego nie przechowujemy, bo po prostu nie mamy do tego warunków. I takie rzeczy, czy jeżeli po prostu kierowca czy motorniczy zjeżdża z kursu, przekazuje to dyspozytorowi, one są po prostu utylizowane praktycznie no, od razu. Mam nadzieję, że ten nasz krótki poradnik tutaj w kwestiach zachowania się w przypadku zagubienia jakiegoś przedmiotu Państwu pomoże słuchaczom. Natomiast jeżeli już ktoś coś zgubił i boi się, wstydzi się zgłosić do nas po zwrot, to naprawdę zapewniamy, że nie ma się czego obawiać, nie ma się czego wstydzić.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Toruńskie służby wraz z biurem Toruńskiego Centrum Miasta podsumowały pierwszy miesiąc działania słupków na Starówce. Od początku wywoływały one duże emocje, nie tylko wśród mieszkańców, ale również przedsiębiorców. O szczegółach montażu słupków i ich działaniu mówi Urszula Marczewska z Miejskiego Zarządu Dróg.
2: Już blisko miesiąc mija od tego, jak zespół staromiejski został wyposażony w słupki. Słupki, które chronią wjazd bezpośrednio na nie. I szanowni państwo, zamontował Miejski Zarząd Dróg 37 słupków, w tym słupki antyterrorystyczne za kwotę blisko 580 tysięcy. Firma, która zamontowała nam te słupki, to firma Transbruk Baczyński. Dodatkowo chciałabym nadmienić, że przy wyborze tych słupków kierowaliśmy się nie tylko względami ekonomicznymi, przede wszystkim determinantem, którym są warunki techniczne panujące właśnie w tej części miasta. Szanowni państwo, w większości są zamontowane słupki elastyczne. Są to słupki z pamięcią kształtu. Dzięki temu systemowi w przypadkach rzeczywiście trudnych, ratujących życie, taki słupek po najechaniu wraca do pierwotnego kształtu, natomiast na ulicy Chełmińskiej, w związku z tym, że geometria drogi pozwala na rozpędzenie się auta, stwierdziliśmy, że w tym miejscu potrzebne są słupki antyterrorystyczne, dlatego też takie zastosowaliśmy. Te słupki zahamują pojazdy o masie całkowitej 3,5 tony i rozpędzające się do prędkości 50 km na godzinę. Ponadto w tych miejscach właśnie, co wspomniałam, dodatkowo będą zamontowane słupki, które jakby zamkną w całości ten system. Jeżeli chodzi o służby, które koniecznie muszą wjeżdżać na ten obszar, czyli służby mundurowe, medyczne czy techniczne, są wyposażone w dedykowane kluczyki do tych urządzeń. Jeżeli chodzi o utrzymanie tych słupków, urządzeń w czystości, porządku, Miejski Zarząd Dróg nad tym czuwa. Mamy firmę, z którą podpisaliśmy umowę. Raz w tygodniu słupki są czyszczone i sprawdzane.
1: Stanowisko Straży Miejskiej w kontekście działania słupków przedstawił Sławomir Kotarski.
3: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie słupków, otwieramy je o 6, zamykamy o 11, później jest to otwarcie o 18 i zamknięcie o godzinie ustalonej, czyli o 22. Tak? Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, widzimy znaczącą poprawę, jeżeli chodzi o zachowanie porządku względem właśnie parkujących pojazdów. Spadek zdarzeń, interwencji wobec parkujących pojazdów w adekwatnym okresie z zeszłego roku do tegorocznego czasu jest to 80%, więc spadek znaczący w naszej ocenie. Myśmy ten system rekomendowali jako dodatkową ochronę naszego dobra, jakim jest Starówka, tak? I chcieliśmy, że tak powiem, mieć dodatkowy instrument do wprowadzenia większego porządku, tak? W tych miejscach, gdzie są najczęściej uczęszczane przez turystów i są odwiedzane, podziwiane, chcieliśmy, żeby było jak najmniej tych samochodów, tak?
1: Z kolei młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki przedstawił opinię Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
4: Policja rekomendowała tutaj fakt zainstalowania słupków znajdujących się w zespole staromiejskim, biorąc pod uwagę ruch pieszych, liczne imprezy, które się tutaj odbywają, zabezpieczenia, a także sytuacje ze świata związane z zagrożeniami, które się wydarzyły. Jest to element bezpieczeństwa, który wpływa pozytywnie na podniesienie właśnie bezpieczeństwa w tym rejonie.
1: Aspirant Dobrzeniecki odniósł się również do nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, na którym widać, jak radiowóz omija słupki na Starówce, jadąc po chodniku.
4: Policjanci, poruszając się pojazdem uprzywilejowanym, skorzystali z możliwości ominięcia takiej przeszkody, skrócili sobie po prostu drogę. Warto tutaj nadmienić, że poruszając się codziennie na miejsca interwencji, policjanci, zachowując środki ostrożności, nie stosują się do zasad przepisów ruchu drogowego, omijają korki jadąc pod prąd, czy wjeżdżają na skrzyżowanie podczas nadawanego czerwonego sygnału świetnego.
5: Karol Wojczak, Szpital Wojewódzki, Ratownik Medyczny, Stacja Ratownictwa Medycznego. Jeżeli chodzi o uwagi, to rozpytaliśmy ratowników medycznych będących kierownikami zespołów ratownictwa medycznego, którego szpital jest dysponentem 11 zespołów ratownictwa medycznego i motoambulansu, i dotychczas nie odnotowaliśmy braku możliwości do zespołu staromiejskiego. Wszyscy ratownicy medyczni zostali przeszkoleni z otwierania słupków i pobieraliśmy również klucze do tychże barier.
6: Brygadier Piotr Łęgosz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jeśli chodzi o system słupków i ręczne ich otwieranie, póki co nie mieliśmy żadnego kłopotu z tym systemem. Z danych, które posiadam, są to świeże dane. Od 14 kwietnia mieliśmy 4 zdarzenia. Żadnych problemów nie odnotowaliśmy. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską, z Policją, dzięki stanowisku kierowania, które funkcjonuje, więc jak jakby żadnych kłopotów w tym zakresie nie ma póki co.
1: Piotr Łęgosz z Komendy PSP w Toruniu ocenia także komunikację służb w temacie słupków i wezwania do zdarzenia.
6: System monitoringu znajduje się przy ulicy Legionów. My mamy bardzo dobrą współpracę, jeśli chodzi o Straż Miejską, Policję. Jesteśmy na miejscu, wszystkie służby są obok siebie. Jeżeli byśmy do każdego zdarzenia jedziemy tak samo, staramy się jak najszybciej, no bo oczywista to jest sprawa, ale jeżeli doszłoby do zdarzenia, kiedy już widzimy płomienie, dym, od razu stanowisko kierowania między służbami jest kontakt i jest krótka propozycja, że tak powiem tutaj, wezwanie Straży Miejskiej, od razu te słupki będą opuszczane, więc zanim my dojedziemy z ulicy Legionów, potrzebujemy oczywiście troszeczkę czasu, więc jakby zadziałamy szybciej, żeby już nikt nie musiał wysiadać, tylko Straż Miejska nam wytruje tutaj drogę. Oczywiście, no żeby takich zdarzeń nie było, to jest oczywista sprawa, ale jesteśmy przygotowani na zasadzie współpracy między służbami. Można się kontaktować, mamy ze sobą kontakt, ta współpraca jest bardzo dobra i będziemy ten czas ograniczać do minimum.
1: Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta, podkreśla, że urząd na bieżąco współpracuje z przedsiębiorcami i stara się dostosować system słupków tak, aby nikomu on nie przeszkadzał. Co więcej, zapowiada również kolejne słupki na Starówce.
7: Na bieżąco współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani tym systemem, czyli prowadzą biznes tutaj właśnie przy rynku bądź przy ulicy Kopernika. No i takich korekt już kilka wprowadziliśmy. Piekarz musi dostarczyć pieczywo wcześniej niż o 6 rano. No, w związku z tym Straż Miejska ten słupek jeden przy ulicy Różanej piekary otwierała wcześniej, bo już o 5.15 to na prośbę jednego z przedsiębiorców. Podobnie ma się sytuacja tutaj z kwieciarkami, które przy rynku w weekendy prowadzą swoje stoiska troszeczkę dłużej niż do 21.00. Jeden ze słupków jest zamykany troszeczkę później, czyli o 22.15, kiedy cały asortyment tych kwiatów zostanie wywieziony, bo on nie może tutaj spędzać nocy. Także no, na bieżąco współpracujemy z firmami, które zgłaszały różnego rodzaju uwagi. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy bardzo szybko poprosili swoich dostawców o to, aby te dostawy były realizowane rzetelnie do godziny 11 bądź po godzinie 18. I chyba warto nadmienić, że tutaj niewiele się zmieniło, bo te przepisy funkcjonowały wcześniej, dokładnie takie same, czyli dostawy były możliwe właśnie w tych godzinach, no ale dostawcy do tego specjalnie się nie stosowali. Ten obrazek, który mamy tutaj za plecami, pokazuje jasno, ani jednego samochodu, cała przestrzeń dostępna dla turystów i mieszkańców. No i chyba dzięki temu możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty. Plan związany z instalacją tych zapór jest planem kilkuletnim. Po analizie tego, co widzimy dzisiaj, po tym miesiącu, to jest oczywiście za wcześnie, ale pod koniec sezonu zrobimy ewaluację całego projektu i będziemy, jeżeli wnioski będą pozytywne, będziemy rekomendowali prezydentowi rozważenie, wprowadzenie dalszych etapów tego systemu. W planie Biura Toruńskiego Centrum Miasta jest, aby takie słupki pojawiły się także u wlotu ulicy Królowej Jadwigi od strony rynku Nowomiejskiego, a także na ulicy Garbary, czyli przy zegarze. Dzięki temu zabezpieczylibyśmy całą ulicę Szeroką. Kolejnym planem wieloletnim jest dołożenie ewentualnie takich zapór na ulicach, które dochodzą do ulicy Szerokiej, czyli ulica Mostowa, ulica Podmurna, no wszystkie te, które prowadzą bezpośrednio do Deptaka. Czy tak się stanie, to będzie decyzja oczywiście kierownictwa urzędu. Muszę o tym powiedzieć, że współpracujemy z kilkoma firmami, chociażby transportującymi przesyłki i oni już przesiedli się na rowery elektryczne. Deklarują, że w całym zespole staromiejskim w przyszłości dystrybucja paczek będzie odbywała się rowerowo.
1: Niektóre ze słupków zostały już uszkodzone, między innymi jeden na ulicy Żeglarskiej.
7: Dwa z takich słupków zostały uszkodzone przy manewrach samochodów dostarczających towary. Jeden z nich był nagrany na monitoringu. Właścicielka firmy zgłosiła się do nas też, mówiąc, że to ona. Wydaje mi się, że to było akurat z ubezpieczenia sprawcy, bo to tak się odbywa. W drugim przypadku tutaj sprawca chyba nie został wykryty, no i tutaj miasto poniosło jakieś koszta, ale muszę powiedzieć, że to każdy element przestrzeni na Starówce jest na to narażony. To nie tylko słupki, ale też latarnie, kosze na śmieci, czy innego rodzaju infrastruktura, która znajduje się w tym pasie jezdni, jest niszczona przez samochody, stąd też to też przyczynek do tego, żeby ten ruch aut w tych miejscach ograniczał.
1: Przypominamy, że zamontowano 37 słupków w 8 lokalizacjach. Dostawy do lokali oraz wjazdy, wyjazdy pojazdów technicznych możliwe są w określonych godzinach, czyli od 6 do 11 i od 18 do 21 lub po uzyskaniu zgody. Na słupkach znajduje się również numer do Straży Miejskiej, z którą można się kontaktować w ramach problemów z wjazdem bądź wyjazdem. Jak chronić się przed kleszczami? Szczególnie teraz, kiedy pogoda sprzyja spacerom w lesie i piknikom w parkach. Na to pytanie odpowiedziała nam Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
8: Kleszcze, można powiedzieć, że są na co dzień z nami, bo niestety już teraz nie ma chyba miesiąca w roku, w którym nie byłyby aktywne. Przyjmuje się, że temperatury dodatnie, kiedyś gdzieś czytałam w literaturze, że takie plus 5 stopni Celsjusza i więcej, ale w innym źródle znalazłam, że w ogóle dodatnie temperatury powietrza już powodują ich aktywność. Natomiast pamiętajmy, że są one mniej aktywne, ale są również, kiedy mamy nieco poniżej zera. I my leśnicy możemy to absolutnie potwierdzić, ponieważ w codziennej pracy wiemy, że nawet w styczniu powinniśmy po pracy dokładnie obejrzeć swoje ciało i ubrania, czy nie chodzi jakiś właśnie mały pajęczak, podkreślam pajęczak, czyli kleszcz. Kleszczy w Polsce jest wiele gatunków, mogą przenosić bardzo wiele zakaźnych chorób, bo są ich wektorem. I założenie nasze powinno być takie, że kleszcz przenosi chorobę, więc powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby się nam wkuł, a jeżeli już do tego dojdzie, to powinniśmy go niezwłocznie, ale prawidłowo usunąć z naszej skóry. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym zabezpieczeniu, o prewencji. Tak chyba jest najlepiej, najzdrowiej, najtaniej i bez niepotrzebnego stresu. Czyli jeżeli wybieramy się do lasu, to weźmy z sobą ubrania z długim rękawem, z długimi nogawkami. Warto także czapeczkę z daszkiem, ponieważ tak jak teraz w lesie tutaj jesteśmy, nad nami i tak przechodząc nawet po ścieżce leśnej, są gałęzie drzew. Pamiętajmy, że kleszcze są w stanie wdrapać się pomalutku, nawet na wysokość około 1,5 metra nad glebą i gdzieś przechodząc nawet koło jakichś zakrzewień w lesie może akurat się zdarzyć, że ten kleszcz na nas też spadnie, więc dbajmy o to. Jeżeli już przyjdziemy z lasu, to warto strzepnąć to, co mamy na ubraniach, nawet jak wydaje nam się, że tam nic nie ma, to możemy być niemile zaskoczeni. A jeżeli okaże się, że któryś z kleszczy jednak wkuł się w naszą skórę, i tutaj podpowiem, że wybierają miejsca te, gdzie na naszym ciele skóra jest cienka, a nie wszędzie jest równej grubości. Pamiętajmy, ta cieńsza jest na przykład w okolicy pasa, na brzuchu, pod pachami, pod kolanami, w pachwinach, przy kostkach. Wszędzie tam warto spojrzeć, czy ten mały, ciemny punkcik to nie jest przypadkiem kleszcz. Więc dokładnie obejrzyjmy nasze ciało. Jeżeli okaże się, że jednak wkłuł się jakiś kleszcz w naszą skórę, to nie powinniśmy panikować, bo to niczego nie zmieni. Nie powinniśmy go także dotykać, tam próbować wybadać palcem, jaki on jest, czy miękki, czy twardy, czy duży. To oceńmy go jednak wzrokowo, ponieważ każdy nasz dotyk powoduje, że on, można obrazowo powiedzieć, wymiotuje, zwraca treści ze swojego organizmu do naszego krwiobiegu. Jeżeli jest zakażony jakąś chorobą, to pamiętajmy, że ta choroba w postaci bakterii czy wirusa także dostaje się do naszego krwiobiegu i zwiększamy prawdopodobieństwo zakażenia, więc nie drażnijmy tego kleszcza. Nie wolno także smarować go żadnym tłuszczem. Absurdem jest wyciąganie go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek. Nie, ruchem bardzo zdecydowanym wyciągamy kleszcza, ale wcześniej chwytamy go na przykład pensetą, czy jeżeli ktoś już to wiele razy robił, to nawet można po prostu chwycić paznokciami i chodzi o to, żeby dobrze chwycić kleszcza tuż przy skórze, tam gdzie jest on wkłuty i zdecydowanym ruchem go wyciągnąć. Niektóre osoby się obawiają, że to jest bolesne zarówno samo wkłucie, jak i wyjmowanie, nic z tych rzeczy, dlatego że kleszcz wkłuwając się w naszą skórę jednocześnie, niemal w tym samym czasie przedostaje się do naszego organizmu miejscowo substancja znieczulająca, więc my tego w ogóle nie czujemy. Natomiast później możemy czuć drobne swędzenie, ale to też nie jest powiedziane, że na pewno tak będzie. Więc to jest cały, nazwijmy to, cały ten przypadek, ta sytuacja, kiedy kleszcz może się wkłuć i możemy go z sobą na skórze gdzieś nosić, jest dla nas absolutnie bezbolesna, a często niezauważalna. Ale podejdźmy do tego bardzo poważnie. Postarajmy się jak najszybciej, ale prawidłowo usunąć kleszcza, dlatego że im więcej kleszczy w ciągu naszego życia przyjmiemy ich ukłucia, bądź im dłużej one będą tkwiły, już wkłute w naszą skórę, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że nasz organizm przyjmie patogeny chorobotwórcze, których nosicielami są te kleszcze. Więc warto oglądać się, wcześniej zabezpieczać, a kiedy już się okaże, że mamy kleszcze, to po prostu rozsądnie, zdecydowanie usuwać. Jeśli sami nie potrafimy, poprośmy osobę, która jest związana ze służbą zdrowia. Tam na pewno profesjonalista nam pomoże.
1: Jeżeli nie chcecie samodzielnie wyciągać kleszcza, możecie udać się po pomoc medyczną do przychodni podstawowej. Pamiętajcie jednak, aby nie zgłaszać się z nim na SOR. To oddział przeznaczony do zabezpieczania pomocy pacjentom po urazach lub w stanie zagrożenia życia. Wspólne ściganie na rowerze na toruńskiej motoarenie. Ruszyły zapisy dla najmłodszych Torunian. Zgłaszać mogą się rodzice i dzieci, którzy wystartują w 5 kategoriach. Wielkie ściganie odbędzie się w niedzielę, 24 maja. A więcej szczegółów znajdziecie na stronie miejskiej torun.pl. Magazyn lokalny. Renata Grudzińska. Tym razem odwiedzamy z naszym mikrofonem Willę z Pasją, czyli Centrum Aktywności Lokalnej. To również siedziba lokalnej grupy działania dla miasta Torunia. Jak przekazują pracownicy, Willę z Pasją odwiedzają wszyscy mieszkańcy Torunia.
9: Jesteśmy dzisiaj przy ulicy Grunwalskiej w Willi z Pasją, siedzibie lokalnej grupy działania.
10: Monika Bartlińska, dyrektor biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla miasta Torunia. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania powstało już ponad 10 lat temu, bo w listopadzie obchodziliśmy okrągłą rocznicę. To jest stowarzyszenie troszeczkę inne niż normalnie, ponieważ my zrzeszamy nie tylko osoby fizyczne mieszkańców, ale przede wszystkim osoby prawne i zgodnie z ustawą naszym członkiem też jest gmina. To jest właśnie wymóg, aby

0: stworzył nam się trzeci zespół instrumentalno-wokalny, senioralny, bo mieliśmy już dwa. Mamy zajęcia jogę dla seniorów, taką gimnastykę dla seniorów, spotkania nasze cykliczne co poniedziałek, Senior Cafe, gdzie właśnie nasze kochane seniorki korzystają z dobrodziejstw artystycznych tutaj naszych animatorek i po prostu tworzą cudne, piękne dzieła, które rzeczywiście też w naszych progach można zobaczyć, bo je wystawiamy, bo są piękne. Ale seniorzy to nie tylko ta grupa docelowa. Bardzo fajnie nam się rozwijają grupy właśnie dla dorosłych. Nasza Kasia, nasza animatorka jest trenerką właśnie jogi, jest technikiem masażystą i takie działania właśnie sportowe, ruchowe, to też jest nasza tutaj fajna domena. Joga po pracy, to są działania właśnie też raz w tygodniu. Głównie dziewczyny przychodzą w wieku właśnie takim 25+, ćwiczą właśnie sobie z Kasią, rozciągają się i fajnie spędzają czas. Agnieszka Zakrzewska znowu prowadzi scenę kobiet, taki już też sztampowy nasz punkt co roku, właściwie też głównie kobiety, tak, bo to oczywiście scena kobiet, więc taka grupa rozwojowo-teatralna, która fajnie funkcjonuje, czyli można i trochę tego kunsztu teatralnego, ale przede wszystkim się zintegrować, porozmawiać, wzmocnić po prostu moje ja. Mamy brydżystów, mamy zajęcia artystyczne dla dzieci. Zawsze właśnie w takie okresy feryjno-świąteczno-wakacyjne proponujemy właśnie dzieciakom dodatkowe zajęcia, tak żeby właśnie się nie nudziły w domach, więc też będziemy zapraszać, także zapraszamy też do śledzenia naszych sociali, do naszej strony, tam wszystkie informacje szczegółowe, kiedy, gdzie można się zapisać, także mnóstwo rzeczy.
1: Tutaj właśnie jesteśmy w jednym z pomieszczeń i widzę zdjęcia, klub brydżowy, właśnie zajęcia ruchowe dla seniorów, czy Senior Cafe. Dokumentujecie też wszystko, no i chociażby klocki do jogi widzę, także wyposażenie tutaj też u Was jest.
0: Tak, bo staramy się być profesjonalni, mimo że jesteśmy tylko i aż NGO-sem, to jednak sprawdzamy właśnie i atesty i tak dalej, więc wszystko też u nas musi być na najwyższym poziomie. Wykorzystujemy po prostu do ostatniej kropelki nasze pomieszczenia, jak tylko możemy i rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku był taki moment, że już grupy inicjatywne, które też się do nas zgłaszają i swoje właśnie różnego rodzaju spotkania poetyckie, autorskie, jakieś warsztaty chcą planować, nie miały się gdzie wcisnąć, ponieważ taki był grafik ułożony, że już faktycznie każda z możliwych sal była zajęta, więc to też pokazuje, że jesteśmy tą chyba fajną placówką na mapie Torunia, która jest otwarta dla wszystkich i dla zorganizowanych, i dla NGO-sów, i dla po prostu każdego mieszkańca w Toruniu. Można do nas przyjść i skorzystać. Trzeba dodać, że prowadzimy też wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, czyli wózki, kule, chodziki, różnego rodzaju takie podpórki, różne rzeczy. Też funkcjonuje majsterkownia.
1: I rzeczywiście tutaj ludzie z całego Torunia do Was przychodzą?
0: Tak, cały Toruń. Właśnie o to chodzi, że to nie jest tylko chełmińskie przedmieście czy obrzeża, ale i z Rubinkowa, z Lewobrzeża naprawdę mamy takie osoby, które bez względu na odległość i tak będą chciały do nas przyjeżdżać. Co też fajne, mamy zajęcia takie dedykowane klasom, grupom przedszkolnym, po prostu całym grupom, które mogą skorzystać z takiego i wsparcia integracyjno-wychowawczego, ale dla tych młodszych grup też mamy właśnie edukację poprzez zabawę, różnego rodzaju eksperymenty, zajęcia ruchowe i tak dalej, więc to też jest taka odskocznia dla tych dzieciaków, które przyjeżdżają i przyjeżdżają naprawdę z całego Torunia.
1: Jakby ktoś właśnie chciał tutaj skorzystać z tej przestrzeni i przyjść do Was, to jak ma się zgłaszać?
0: Zachęcamy do przede wszystkim telefonowania, tak? To jest chyba najszybsza forma kontaktu. Na naszym profilu facebookowym też można przez Messengera się kontaktować, więc jak najbardziej odpowiadamy. I powiem tak, niestety u nas zasada, kto szybszy, ten lepszy, więc zachęcamy też do, jeżeli ktoś ma w planach, chciałby coś zorganizować, ma jakąś potrzebę, to żeby po prostu nie czekał do ostatniej chwili na ten kontakt i zapraszamy.
1: Czyli rzeczywiście tutaj integracja, nawet takie wzajemne wsparcie, podejrzewam, że też nawet przyjaźnie się u Was tworzą.
0: Oczywiście, że tak, oczywiście, to jest właśnie najpiękniejsze z tego wszystkiego, że widzimy, że każdy właściwie kogoś poznaje i te grupy właśnie rozwojowe czy senioralne, to fantastycznie to wygląda, tak? Te nasze uczestniczki, bo mamy większość kobiet rzeczywiście, to są przyjaźnie, czy były wcześniej, czy się zawiązały tutaj, ale są i trwają i to jest bardzo fajne. Dziewczyny, ja na nie mówię, dziewczyny zawsze na siebie czekają. Właśnie mamy bardzo dużo zajęć w ogrodzie, takich właśnie integracyjnych. No to po prostu w grupkach sobie czy tańczą, czy śpiewają, po prostu spędzają wspólnie czas.
2: O aktualnych aktywnościach i wydarzeniach odbywających się w Vivi

0: Passion przeczytacie w mediach społecznościowych stowarzyszenia, czy też na stronie villaspasion.pl. Zabawa dla starszych i młodszych pod znakiem eksperymentów i ciekawych doświadczeń. Przed nami 10. jubileuszowa edycja naukowej petardy w Toruniu. Tak, Toruńskie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie świętowało Dzień Dziecka. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedziała nam dyrektorka młyna Monika Wiśniewska.
1: To jest wydarzenie, które organizujemy już po raz 10. Na stałe myślę, że wpisało się w kalendarz wydarzeń związanych z popularyzacją nauki nie tylko w naszym mieście, ale też i w naszym regionie i w kraju. Wydarzenie, które skupia w sobie z roku na rok coraz więcej partnerów i cieszy się coraz większą popularnością. Dlaczego to wydarzenie jest takie ważne? Ja zacznę poważnie, a potem już będzie mniej poważnie. Słuchajcie, według raportu Komisji Europejskiej z 2024 roku wiedza i podstawy obywateli europejskich wobec nauki i technologii. Blisko 80% Polaków jest przekonana, że nauka jest im niepotrzebna w życiu codziennym albo nie ma wpływu na nasze życie codzienne. Myślę, że to wydarzenie trochę odczaruje to, jak nauka jest nam potrzebna każdego dnia, jak z tą nauką stykamy się każdego dnia i to już od najmłodszych lat. Ten piknik jest różnorodny, jak różni jesteśmy my. Nasze społeczeństwo, każdy z nas jest inny. Jesteśmy ludźmi, ale każdy z nas jest inny i tak samo nauka jest obszerna, porusza tematy najróżniejsze i myślę, że ta różnorodność, którą zaproponujemy uczestnikom tego wydarzenia, jest najważniejsza. Każdy znajdzie coś, czym będzie mógł się zaciekawić, zafascynować, bo to jest podstawa tego pikniku. Wydarzenie organizujemy po raz 10, a więc jest to nasza jubileuszowa edycja. Bardzo nas cieszy to, że wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego oraz pana prezydenta miasta Torunia Pawła Góleckiego. A jak wygląda nasz piknik i jak on jest tworzony? Słuchajcie, od samego początku jest to wydarzenie, które nie odbyłoby się bez naszych partnerów, bo tak naprawdę my jesteśmy organizatorami, gospodarzami, mówię o Młynie Wiedzy, ale całe wydarzenie jest stworzone dzięki temu, że razem z nami są nasi partnerzy.

licznie organizacje popularyzujące naukę. Jest ich z każdym rokiem coraz więcej. W tym roku będzie to 40 partnerów i blisko 100 stanowisk edukacyjnych, a więc ta petarda naprawdę bardzo się rozrosła. Powiem szczerze, mieliśmy ogromny problem z umieszczeniem, bo w tej chwili pracowaliśmy nad tym, żeby rozplanować wszystkie stanowiska, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Petarda z roku na rok jest większa nie tylko jeżeli chodzi o liczbę partnerów, ale też jeżeli chodzi o liczbę uczestników, tych, dla których tą petardę robimy. Dzieci, rodzin, wszystkich, którzy chcą bawić się, interesują się nauką i spędzić dobrze czas. W zeszłym roku było to około 5 tysięcy uczestników w ciągu jednego dnia. Jakie są strefy? Bo to jest, myślę, że ważne. Petarda jest podzielona na kilka stref. Jest strefa nauki. W strefie nauki mają swoje stanowiska zarówno instytucje takie jak my, bo jesteśmy, mówię, tylko jednym z takich członów tworzących tą petardę, ale oprócz tego będą tam uniwersytety, będą z nami jak zawsze przedstawiciele Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem.

0: Bardzo się cieszę, że w tym roku po raz pierwszy pojawi się u nas i myślę, że to też świadczy o tym, że nasze wydarzenie się rozrasta. Pojawią się u nas przedstawiciele Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, czyli takiego największego, jednego z największych wydarzeń popularyzujących naukę w Polsce. Inni partnerzy, nie sposób ich wszystkich wymienić, ale bardzo wszystkim dziękujemy, że są z nami, bo są to instytucje w strefie nauki, które się znajdą, zarówno fundacje, jak na przykład Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, czy Młyny Rotera z Bydgoszczy, czy Wydział Humanistyczny Filologia Germańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wiele, wiele innych. Strefa zdrowia, kolejna strefa, na którą zapraszamy. Tutaj zabawy plenerowe, promujące zdrowy styl życia, ale od zawsze z nami, można powiedzieć, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i coś dla starszych, bo tak jak mówiłam, nauka jest różnorodna i tu na przykład będzie można się dowiedzieć trochę więcej o masażach i terapii manualnej, czy będzie można odbyć konsultacje fizjoterapeutyczne. Zakładając okulary VR na stanowiskach Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy z kolei, będzie można zobaczyć organy człowieka w 3D. I myślę, że pierwsza w tej strefie nie sposób nie wspomnieć. Po raz pierwszy z nami Fundacji Stoma Life i o ich mobilnym modelu jelita grubego. Model jelita grubego, 13 metrów długości, będzie można do tego jelita wejść. Do środka zobaczyć, jak wygląda ta część naszego ciała właśnie w takim, no w bardzo dużej skali. Strefa bezpieczeństwa, współpraca z służbami, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, MPO, czyli o zagrożeniach związanych w życiu codziennym, o ochronie, zabezpieczenia waluty, cyberbezpieczeństwo, czy Toruńska Kolejowa Izba, symulator maszynisty i sterowania pociągiem. I myślę, że strefa, która też jest bardzo ciekawa, no i znowu tutaj też wielu innych partnerów, strefa, która jest ciekawa też bardzo dla dzieci, czyli strefa zabawy. I na tej strefie pojawią się miejskie instytucje kultury, z czego się bardzo cieszymy, że w tym roku bardzo licznie będą z nami. Będzie Centrum Kultury Dwór Artusa, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Okręgowe, TECUS, MDEK, ale i po raz pierwszy Ogród Zoobotaniczny. Czyli jak widać, po prezentowanych instytucjach bardzo duża różnorodność. Będą szkoły językowe, stanowiska najróżniejsze, od zabawowych po bardziej edukacyjne. Pierwszy raz z nami będzie również ROPS w Toruniu i pojawią się również stanowiska z terenów naszej metropolii toruńskiej, czyli Zamek Golubski i Gokis Radomin. To są stanowiska edukacyjne. Nie sposób opowiedzieć o każdym z nich. Najlepiej po prostu przyjść i się pobawić, spędzić ten czas. To, co jest charakterystyczne na tym pikniku i zawsze raz do roku sobie pozwalamy na takie szaleństwo, ponieważ jest to Dzień Dziecka, to zawsze pojawiają się tutaj dmuchane jakieś atrakcje takie zabawowe. W tym roku główną, bo będzie tych dmuchanych atrakcji więcej, ale myślę, że główną atrakcją będzie ogromny dmuchany statek, który symbolicznie nawiązuje do zakończenia pewnego etapu. To takie subtelne pożegnanie z naszą wystawą Rzeka, którą pod koniec czerwca będziemy zamykać, ale nie zamykamy jej na stałe, tylko zamykamy po to, bo rozpoczyna się etap zmiany. I na fali tych zmian będziemy pracować przez kolejne miesiące po to, żeby przygotować dla Was nowe otwarcie tej przestrzeni i właśnie opowiadać Wam jeszcze więcej o nauce, ale oczywiście Rzeka zostanie, to już wszystkich uspokaja.
1: 10. Naukowa Petarda odbędzie się 30 maja w godzinach od 11 do 17 na parkingu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.